choć zadrżał mu głos, wiem co usłyszałem, miłość jest wszystkim.

0: pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Budzimy przebojem.
1: Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już tylko niespełna 5 minut brakuje do godziny 7. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami i z Radiem Nadzieja i ze wspólną modlitwą rozpoczynacie Państwo ten dzień, tę sobotę. Już za chwilę transmisja porannej mszy świętej. Zapraszam do wspólnej modlitwy, a póki co posłuchajmy utworu kapucyńskiego zespołu uwielbienia Uspokój się. Z dedykacją dla naszych wiernych radiosłuchaczy.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W pierwszą sobotę miesiąca w sposób szczególny oddajemy cześć Matce Bożej. To ona jest dla nas wzorem pokornego wypełniania woli Bożej. Maryja jest Matką Kościoła, jest naszą Matką, pokorną służebnicą Pańską, łamiącą strzały nieprzyjaciela, miażdżącą głowę węża. Obecność Maryi wśród apostołów zebranych na modlitwie jest znakiem jedności Kościoła również we współczesnych czasach. Trwajmy zatem we wspólnej modlitwie, uwielbiajmy Boga, tak jak czyniła to Maryja w Magnificat. Intencje mszy świętej koncelebrowanej są następujące. Pierwsza intencja: o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny. Druga intencja gregoriańska: za świętej pamięci Zofię Kowalczyk. I trzecia intencja: za świętej pamięci Mariannę Wiśniewską w 25. rocznicę śmierci. Abyśmy mogli godnie w tej Eucharystii uczestniczyć, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Hioba. Hiob odpowiedział Panu: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślisz. Potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan, nie zrozumie. O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia. Teraz ujrzało Cię moje oko. Dlatego odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. Potem Pan błogosławił Hiobowi. Także miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzm, wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem z kremem do powiek. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych synów i wnuków. 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i w pełni dni. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie.
1: Miłosiernemu Bogu, który od całego Kościoła odbiera należną cześć i chwałę, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór Maryi zawsze wiernie służył Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoim życiem wyśpiewywali Bogu radosny fiat. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby przez dialog i z szacunkiem dla drugiego człowieka zaprowadzali na świecie pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę życia wiecznego w niebie dla świętej pamięci Zofii Kowalczyk oraz dla świętej pamięci Marianny Wiśniewskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich obecnych na tej mszy świętej, abyśmy poruszeni mocą Ducha Świętego płonęli miłością do Boga i zapalali nią innych. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, ufamy, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Prosimy Cię, nie dozwól nam ani w tym, ani w przyszłym życiu odłączyć się od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca.
1: Wnosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.
2: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
3: Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
0: i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Za chwilę przyjmiemy Boże błogosławieństwo bezpośrednio po zakończonej mszy świętej. Tradycyjnie, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, będziemy odmawiać różaniec wynagradzający niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zachęcamy, aby każdy, kto może, włączył się w tę modlitwę. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Na antenie Radia Nadzieja zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Na naszym radiowym zegarze 28 minut po godzinie 7. Już za chwilę utwór Moja Rodzina, jeśli Bóg z nami. A tuż po tej piosence zapraszam na poranną modlitwę różańcową. Serdecznie zapraszam do włączenia się do modlitwy na antenie naszego radia. Podaję numery telefonów do studia. 512 123 502 i 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec, powiedziała Matka Boża w Giedrzwałdzie. Kto im powie o Bogu, który was kocha, o niebie, które na was czeka, o grzechu, który was niszczy, o piekle, do którego idą niezliczone dusze grzeszników, ponieważ nie ma nikogo, kto by się za nich ofiarował i modlił. Dzisiaj, w pierwszą sobotę miesiąca, będziemy rozważać tajemnice radosne Różańca Świętego. Wspólnie w rodzinach, razem z Matką Bożą, módlmy się na Różańcu za Kościół Święty, za kapłanów, o pokój na świecie i naszą Ojczyznę. Módlmy się także za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów, solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej razem z Radiem Nadzieja. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o dar wiary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o dar nadziei. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o dar miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Przyjąć wolę Boga, zaufać i pójść za Nim, podporządkowując swoje życie. Wiemy, że to nie jest wcale łatwe. Bardziej byśmy chcieli, by to Bóg podporządkował się naszej woli i spełniał to, o co Go prosimy. Maryjo, naucz nas poddawać się woli Boga. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Maria.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Mario. Również pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana. Wielbić Boga za to, co od Niego otrzymujemy, nawet w sytuacji, kiedy do końca tego nie rozumiemy. Maryjo, naucz nas ufać Bogu. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Tereso, również pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Bóg posłał swojego Syna na świat, aby nas zbawił. Posłannictwo Mesjasza to wykupienie ludzkości spod władzy szatana. Maryjo, naucz nas radości bycia z Bogiem. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierwotnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg za wspólną modlitwę różańcową błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Grażyna.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Grażyno. Pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga. Bóg realizuje swój plan, zachowując zwyczaje prawa. Bóg nie łamie prawa, ale je wypełnia i nas zachęca do takiej samej postawy. Maryjo, naucz nas wypełniać Boże prawo. Zapraszam.

0: nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zawierzę, zawierzę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
1: a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nasze od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Bolesne i pokalane serce Maryi, módl się za nami. Bóg zapłać, modliła się Irena, błogosławionej soboty z Panem Bogiem.
0: Bardzo Pani dziękuję, Pani Ireno, błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Bóg przysłuchuje się i zadaje pytania. To wyraz wielkiej pokory i szacunku dla tych, którzy prowadzili dyskusję w świątyni jerozolimskiej. Dziś tak bardzo brakuje szacunku dla wiedzy i rozmówcy. Maryjo, naucz nas wsłuchiwać się w głos Boga i zadawać Mu pytania. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski

0: pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
1: Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani dziękuję, Pani Tereso. Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wieżą ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy Cię już nie porzucimy, będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. O królowo różańca z Pompeji, o matko nasza droga, o ucieczko grzeszników, o władczyni, pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj w modlitwie różańcowej, a szczególnie osobom, które odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj rano były to pani Maria, pani Teresa, pani Grażyna, pani Irena. Serdeczne Bóg zapłać, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.

Jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać za wspólną poranną modlitwę różańcową. I już teraz na antenie Radia Nadzieja utwór Wszystko w wykonaniu zespołu Moja Rodzina. A tuż po tej piosence audycja Słowo Życia, czyli rozważanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii z komentarzem biblisty księdza Jana Krupki.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy wam się poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej oto chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które to widzą, to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli.
2: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ojciec Niebieski objawia siebie, swoją naukę tym, którzy określeni zostali prostaczkami. Ci więc, którzy są pokorni, którzy stoją przed Bogiem w postawie gotowości, by słuchać Jego słów, w postawie prawdziwych dzieci Bożych. Zresztą w innym miejscu w Ewangelii znajdujemy Chrystusowe wskazania. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. Być podobnym do dziecka w postawie prostoty i zaufania Bogu, który jest Ojcem. W postawie miłości dziecka, który miłością odpowiada na miłość ojcowską, Boga. Tego się uczymy. Tę postawę kształtujmy w sobie. Taka postawa na pewno będzie nas do Boga zbliżać. Będzie pomocą w poznawaniu Boga. Wtedy bowiem będą otwarte serca, by poznawać i przyjmować to, co On chce nam objawić. Taka postawa nie jest łatwa, bo my często nie chcemy być uważani za dzieci. Często chcemy chwalić się własną mądrością, chcemy być postrzegani jako ci, którzy wiele wiedzą, którzy postępują roztropnie, i chwaleni jesteśmy przez innych za takie właśnie cechy i takie zachowanie. Panie, no pomagaj nam coraz lepiej rozumieć Twoje słowo o prostocie serca. No pomóż nam, byśmy mieli tak właśnie, w takiej postawie, w takim nastawieniu dążyć do Ciebie każdego dnia w naszym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 7 minut po godzinie 8. Już za chwilę Fabisz i ksiądz Adam Ulatowski w utworze Miłość Jest, a tuż po bloku reklamowym zapraszam na Fakty Tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z Łomży i regionu.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.
0: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy państwa na fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
2: Anna Borawska.
1: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
2: To najważniejsza informacja. Ta podróż pokazała Kościół otwarty na ludzi i z nadzieją patrzący w przyszłość. Tak wizytę papieża Leona XIV we Francji ocenił w poranku 7:09 Michał Kłosowski, watykanista. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad Sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Jak mówił Michał Kłosowski, wizyta ta pokazała przede wszystkim młode oblicze Kościoła.
3: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również kler, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisałem przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
2: Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju od wyboru na stolicę apostolską Leon XIV odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży przypomina mieszkańcom, nie trzeba czekać do zimy. Cały czas można wnioskować o włączenie ogrzewania. Ci, którzy mieszkają w blokach, muszą jednak najpierw powiadomić organ zarządczy budynku. Prezes MPEC Radosław Żegalski wyjaśniał w Radiu Nadzieja, że jeśli ktoś uważa, iż w jego mieszkaniu lub domu robi się już za zimno, nie musi czekać do umownego rozpoczęcia sezonu grzewczego.
4: Tak naprawdę my grzejemy w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
2: Dla osób mieszkających w blokach prezes MPEC ma jedną krótką radę.
4: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
2: W polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak sztywne terminy sezonu grzewczego. Zgodnie z prawem jest to okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła.
1: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
2: Przyjechała na stację benzynową mając 2,5 promila alkoholu. Mowa o 38-letniej kobiecie, którą zatrzymali kolneńscy policjanci na terenie gminy Turośl. Kobieta wpadła w ręce funkcjonariuszy dlatego, że jej samochód stoczył się i wylądował w rowie. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
5: Dyżurny kolneńskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na stacji paliw w gminie Turośl ujęto nietrzeźwą kierującą. Z relacji świadka wynikało, że przyjechał na tą stację, by wyciągnąć z rowu pojazd, który stoczył się z parkingu. Jednak gdy podczas rozmowy poczuł alkohol od kobiety i mężczyzny, którzy podróżowali tym autem, od razu postanowił powiadomić o tym policjantów.
2: Zarówno kobieta, jak i pasażer byli pod wpływem alkoholu.
5: Badanie alkomatem 38-letniej mieszkanki Bielska Podlaskiego wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Taką samą ilość alkoholu w organizmie miał również pasażer, który z nią podróżował. W rozmowie z policjantami 38-latka przyznała, że to ona kierowała pojazdem. Po zatrzymaniu na parkingu niewłaściwie go zabezpieczyła, w wyniku czego stoczył się do rowu. Dzięki nagraniu z monitoringu funkcjonariusze potwierdzili, że za kierownicą Hyundai'a, który przyjechał na tą stację, siedziała kobieta.
2: Teraz kobieta odpowie przed sądem. Kodeks karny za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz zespół Take That, Back for Good.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Przypadający na 27 września Dzień Polskiego Państwa Podziemnego miał w Łomży wyjątkowy charakter. W niedzielę odsłonięto na cmentarzu katedralnym odnowiony, dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej, pomnik w hołdzie oficerom Inspektoratu Łomżyńskiego AK. Jak mówi dr habilitowany Krzysztof Sychowicz, dyrektor białostockiego oddziału IPN, podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę jest naszym obowiązkiem.
2: Jesteśmy sztafetą pokoleń. Ci, którzy na początku lat 90. tworzyli pierwsze upamiętnienie dla dowódców, dla oficerów Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego, bez wątpienia położyli kamień węgielny pod tą działalność. My dzisiaj po ponad 30 latach przejmujemy tę tradycję i ją kontynuujemy. Jest to grób symboliczny, o tyle istotny, że upamiętnia czterech oficerów. Kapitana Franciszka Skowronka, Hieronima Łagodę, Stanisława Cieślewskiego oraz pułkownika Jana Tabortowskiego.
1: Radości z faktu, iż pomnik doczekał się gruntownej renowacji, nie ukrywał wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
3: Jako naród musimy pamiętać o swojej historii, tradycji, o ludziach, którzy w przeszłości walczyli o naszą niepodległość, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, więc cieszę się, że dzisiaj jako mieszkańcy naszego miasta możemy oddać hołd tym ludziom, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie w imieniu naszej ojczyzny. Bardzo często od dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie znajdują się ich groby, więc cieszymy się, że tutaj na cmentarzu na Kopernika będzie można przyjść i oddać hołd tym ludziom.
1: Monument znajdujący się w pobliżu cmentarnej kaplicy. Na obelisku możemy też przeczytać opis walki i okoliczności każdego z czterech upamiętnionych oficerów. Uwaga mieszkańcy Łomży, już od wtorku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją sieci wodociągowej na terenie miasta. Prace były prowadzone do 30 października i mają się odbywać w godzinach nocnych, ale ich skutkiem może być na przykład czasowa przerwa w dostawie wody. Prezes MPWiK Maciej Borysewicz przypomniał w rozmowie z Radiem Nadzieja, że tego typu prace prowadzone są co roku.
4: Ma to na celu takie bieżące konserwowanie i zabezpieczanie sieci przed niepożądanymi działaniami. Ja przypomnę tylko, że w związku z pojawiającymi się w poprzednich latach problemami podjąłem decyzję o zwielokrotnieniu środków przeznaczonych na czyszczenie tej sieci, stąd też ponowne tego typu działanie i większy obszar miasta objęty tymi działaniami zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na naszej stronie. Od 29 września do 30 października, oczywiście jest to data planowana, będziemy robić wszystko, aby ta data była krótsza, będą prowadzone prace.
1: Aby czyszczenie sieci było jak najmniej uciążliwe, będzie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w godzinach od 21 do 5 rano. To też są godziny umowne.
4: To też są godziny umowne. Będziemy chcieli, żeby to odbywało się krócej. Mam nadzieję, że pomiędzy 22, 23, a powiedzmy 2, 3 w nocy. W trakcie prac mogą czasowe pojawić się przerwy w dostawie wody, ponieważ my będziemy tą sieć zamykać, a także chwilowe pogorszenie jej jakości, szczególnie jeżeli chodzi o czystość. Jeżeli mieszkańcy Łomży będą wiedzieli o tym, że będą potrzebowali w danym dniu większej ilości, to prosimy oczywiście o zabezpieczenie tej wody.
1: Ewentualne uwagi co do prac mieszkańcy mogą zgłaszać pod numerem telefonu pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To krótki odcinek, ale niezwykle ważny dla mieszkańców gminy Goworowo. Tak starosta ostrołęcki Piotr Liżewski mówił na naszej antenie o zakończonej inwestycji drogowej w Ludwinowie. Żwirowa nawierzchnia 325-metrowego odcinka drogi powiatowej Goworowo-Kunin to już przeszłość. Starosta poinformował, że w ubiegłym tygodniu powiat ostrołęcki dokonał odbioru inwestycji, po zakończeniu której nawierzchnia jest w pełni asfaltowa.
5: Niewielka inwestycja, ale bardzo potrzebna. Piękny odcinek wykonaliśmy o prawidłowych parametrach, 6 metrów, szerokość jezdni, zjazdy, pobocza zrobione, linie wymalowane, także na pewno niewielka inwestycja, ale mieszkańcy będą zadowoleni.
1: Łączna wartość inwestycji przekroczyła 561 tysięcy złotych, a 40% tej sumy pochodziło z budżetu gminy Goworowo. Resztę środków zapewnił powiat ostrołęcki. A to fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już za niespełna 4 minuty. Zaśpiewa nam zespół Pink, Give Me a Reason.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży zakończone. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ostatni etap modernizacji dobiegł końca przed sezonem grzewczym. Prezes MPEC Radosław Żegalski mówił na antenie Radia Nadzieja o szczegółach inwestycji.
2: Praktycznie prace są zakończone. Przystępujemy już wkrótce, w ciągu kilku dni, do odbiorów końcowych i rozliczenia całej inwestycji. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Jest to nowoczesny układ. Kosztował on ponad 2 miliony złotych. Natomiast jest to takie serce, czyli pierwszy etap w naszej działalności, czyli przygotowanie wody o odpowiednich parametrach, żeby po prostu żywotność urządzeń, przez które przepływa ta woda, były jak najdłuższe.
1: Ta modernizacja była koniecznością, ocenił Radosław Żegalski.
2: Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo była to instalacja 40-letnia ponad i wymagała już gruntownego przebudowania i wykorzystania najnowszych technologii w tych procesach oczyszczania wody.
1: Inwestycję przeprowadzono w 3 etapach. Jej łączny koszt wyniósł niemal 2,5 miliona złotych. Krótkie odcinki dróg, poszerzone pobocza, budowa oświetlenia czy altan. To niektóre z projektów, na realizację których znajdą się środki w przyszłorocznym budżecie gminy Kolno w ramach Funduszu Sołeckiego. Wójt Józef Wiśniewski przypomniał, że wrzesień to czas zebrań w sołectwach, na których mieszkańcy wybierają projekty do zrealizowania.
3: Jestem już po wszystkich spotkaniach z Funduszu Sołeckiego. Staram się być na każdym, ponieważ uważam, że spotkanie z mieszkańcami danej miejscowości jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala mi zapoznać się z ich oczekiwaniami. Jest to możliwość rozmowy z mieszkańcami, gdzie też mogę wytłumaczyć, przedstawić sytuację obecną gminy, działania w gminie. No i oczywiście zapadają bardzo ważne, kluczowe decyzje na następny rok budżetowy dotyczące tego, co będzie się działo w poszczególnych miejscowościach.
1: Fundusz Sołecki w gminie Kolno działa od 2015 roku. Według wójta jego wprowadzenie znacznie zwiększyło aktywność mieszkańców.
3: Moja opinia jest od kilkunastu lat taka sama. Jestem bardzo podbudowany odpowiedzialnością mieszkańców za los ich małych ojczyzn. Potrafią w sposób bardzo mądry, odpowiedzialny i racjonalny gospodarować tymi środkami, które są przypisane dla danej miejscowości na następny rok. Szereg działań, które będziemy podejmować, spowoduje, że na pewno komfort życia mieszkańców się poprawi.
1: W gminie Kolno istnieje 45 sołectw. W przyszłorocznym budżecie na realizację ich potrzeb przewidziano ponad 1 200 000 złotych z Funduszu Sołeckiego.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Bezpieczeństwo, nowe inwestycje i przyszłość młodych mieszkańców. Wokół tych tematów skupi się drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 4 listopada w Białymstoku. W programie znajdą się m.in. rozmowy o unijnych funduszach, rozbudowie infrastruktury i wsparciu lokalnych firm. O wydarzeniu mówił członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
4: Po raz pierwszy przyjęliśmy organizację tego forum przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który zbudował takie partnerstwo o świat szkół wyższych w naszym województwie, a mianowicie zapraszamy liderów tych szkół, zaangażowanych wykładowców do tego, żeby byli moderatorami, ale też organizatorami tego forum. Zapraszamy też organizacje związane z biznesem, okołobiznesowe, tam jest klaster Evoluma, klaster budowniczy.
1: Uczestnicy będą szukać również odpowiedzi na pytanie, jak zamienić przygraniczne położenie w szansę na rozwój.
4: W tym roku mamy też znamienitych gości. Liczymy na Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Cały forum koncentruje się na sprawach flanki wschodniej Unii Europejskiej, na porozumieniu i współpracy regionów przygranicznych w tej trudnej bardzo sytuacji, którą mamy w tej chwili, bo to zagrożenia wojennego, ale też do tej pory takiego zastoju gospodarczego, tej niepewności, odpływu inwestorów, załamania turystyce, chociaż to już jest akurat postępuje, idzie w dobrym kierunku.
1: Tegoroczne forum odbędzie się pod hasłem Silne regiony, bezpieczna Europa, nowa geografia europejskiej odporności. Rejestrować się do udziału w wydarzeniu można do 25 października. A do faktów tygodnia wrócimy za 3 minuty. Zaśpiewa nam teraz Sarsa. Bronię się.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu ustaliła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy z województwa podlaskiego. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o samorządach z regionu, które otrzymały pieniądze z ostatniego rozdania.
2: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 zł. Augustów, prawie 6 milionów złotych. Gmina Bargów Kościelny, prawie 1 000 000 zł. Miasto Grajewo, prawie 1 000 000 zł. No, lista oczywiście jest to publikowana na stronie ministerstwa. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 zł i Suwałki prawie 3 miliony złotych.
1: O tym, ile pieniędzy z rezerwy trafi do podlaskich samorządów w całym 2026 roku, mówił poseł Krzysztof Truskolaski.
3: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom.
1: W skali całego kraju w całym roku z rezerwy subwencji do samorządów trafiło 813 milionów 600 tysięcy złotych. Zbliża się sezon grzewczy, więc mieszkańcy Łomży zadają sobie pytanie o wysokość taryf za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja. Przynajmniej do końca stycznia nie ma mowy o wzroście cen. Prezes MPC Radosław Żegalski przypomniał, że taryfy musi zawsze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.
4: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku. Ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. Widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen zrębki leśnej.
1: To właśnie zrębka jest odpowiedzialna za około 70% produkcji ciepła dla miasta.
4: Wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa.
1: Przedsiębiorcy z branży drzewnej w regionie mają obecnie problem z pozyskiwaniem surowca, między innymi ze względu na zmniejszony decyzją rządu obszar wycinki lasów.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Sztuczna inteligencja i media społecznościowe mogą pomóc w rozwoju turystyki. Z tego założenia wyszli organizatorzy łomżyńskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. W Hali Kultury eksperci w tej tematyce poprowadzili warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński przypomniał, że kierowana przez niego instytucja już po raz trzeci organizuje w Łomży obchody Światowego Dnia Turystyki.
5: Zależy nam bardzo na tym, żeby branża turystyczna mogła się w jednym dniu spotkać, porozmawiać o problemach, o czynnikach rozwojowych, o perspektywach na najbliższe lata. Zależy nam też bardzo mocno na tym, żeby młodzież, która uczy się na kierunku technika organizacji turystyki czy w innych szkołach, na hotelarstwie, miała możliwość poznania osób, które zajmują się bezpośrednio branżą turystyczną, które są osobami decyzyjnymi, które współpracują z różnymi ośrodkami związanymi z wyspecjalizacją. Turystyką.
1: Jeden z warsztatów poprowadził Paweł Sędziak, który jest właścicielem agencji Social Media.
6: Będę dziś mówił o tym, w jaki sposób wykorzystywać media społecznościowe w turystyce. Tak jak robiłem audyt, szczególnie agroturystyk i też firm turystycznych z Podlasia, wiele tych osób, tych instytucji nie wykorzystuje potencjału, bo w mediach społecznościowych ludzie właśnie szukają ciekawych zakątków. Przede wszystkim jest takie wrażenie, że już wszystko jest albo że wszyscy o wszystkim wiedzą, a chodzi o to, żeby pokazywać to, co dobrze znamy tutaj regionalnie, tym osobom z Polski, którzy nigdy tutaj nie byli. Wielu ludzi z Polski byłoby chętnych, żeby zobaczyć, żeby pójść tam z kamerą, pójść z prostym telefonem, porobić ciekawe zdjęcia.
1: Okazję do wysłuchania wykładów mieli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, którzy kształcą się na kierunku technik organizacji turystyki.
7: No, na pewno są w jakimś stopniu interesujące, że możemy dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy od osób tutaj prezentujących, które mają jakieś doświadczenie, jakieś widziały rzeczy, wszędzie były i w ogóle.
8: Możemy też zobaczyć, jak wyglądają jakieś zabytki w innych miastach oraz kultura.
7: Cieszymy się, że mogłyśmy przyjść.
9: A chcesz się czegoś dowiedzieć tutaj?
7: Tak, z chęcią.
1: Uczniowie nie tylko jednak słuchali. W programie obchodów znalazło się także prezentacje ich pomysłów na organizację wycieczek turystycznych. A to Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po utworze Dziewczyna mojego chłopaka. Zaśpiewa Monika Brodka.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Pił pod blokiem alkohol, a potem nie chciał powiedzieć policjantom, jak się nazywa. 40-letni mieszkaniec Łomży myślał, że w ten sposób uniknie trafienia do zakładu karnego, choć był poszukiwany. Taka taktyka nie przyniosła jednak rezultatu i mężczyzna trafił już do więzienia. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli pod jednym z bloków, że siedzące na ławce osoby piją alkohol.
2: Policjanci zatrzymali się i podeszli do mężczyzn, aby pouczyć ich, że łamią ogólnie przyjęte normy. Jeden z siedzących tam mężczyzn odpowiedział, że on tylko na chwilę przysiadł się do kolegi w celach towarzyskich. Natomiast drugi z mężczyzn cały czas pijąc używał słów wulgarnych i zachowywał się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy. Podczas legitymowania twierdził, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów i nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, jak się nazywa. Mówił też, że nie wie, kiedy się urodził i że nie pamięta swoich danych.
1: Na ratunek funkcjonariuszom przyszedł drugi z mężczyzn, który podał im numer telefonu do matki zapominalskiego kolegi.
2: Policjanci w rozmowie telefonicznej z kobietą bardzo szybko zweryfikowali uzyskane od jej syna informacje. Kobieta wyjaśniła sytuację i podała prawdziwe dane syna. Gdy mundurowi sprawdzili mężczyznę w policyjnych bazach danych, natychmiast poznali powód jego zachowania. Okazało się, że był on poszukiwany przez łomżyński sąd. Na domiar złego podczas dalszych czynności wyszło na jaw kolejne kłamstwo wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Mężczyzna miał przy sobie dokument tożsamości ukryty w kieszeni.
1: Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony najpierw do policyjnej celi, następnie do zakładu karnego. Spędzi tam 30 dni za nieopłacenie zasądzonej grzywny w kwocie 1200 zł za szereg popełnionych wykroczeń. Dodatkowo 40-latek odpowie za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

0: długu publicznego i deficytu budżetowego.
1: Obecnie rządzący wymyślili właśnie taką nową zasadę, piątkę Tuska. Radykalne podniesienie podatków, czyli podatku VAT, podatku PIT i podatku CIT. Likwidacja programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń budżetówki, ograniczenie waloryzacji renty i emerytur, zahamowanie inwestycji państwowych i samorządowych.
0: Przewodniczący Rady Miasta Łomża Wiesław Grzymała mówił o tym, że oszczędności negatywnie wpłyną na portfele obywateli.
2: Sytuacja dla budżetówki szczególnie będzie tragiczna, bo na zamrożenie wynagrodzeń nakłada się wzrost inflacji. Jeżeli wynagrodzenie nauczyciela, który ma kształtować przyszłe nasze pokolenie, jest na granicy wynagrodzenia minimum krajowego, to jest to dramatyczne.
0: Konstytucja zakłada, że rząd po przekroczeniu progu długu publicznego wynoszącego 60% PKB lub deficytu w wysokości 6% PKB jest zmuszony wdrożyć środki oszczędnościowe.
3: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
0: Uwaga, łomżyńscy studenci. Tylko 5 października można składać wnioski o przyznanie stypendium prezydenta miasta Łomża. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski mówił na antenie Radia Nadzieja, że miasto chce promować aktywnych społecznie studentów.
4: To jest 5 000 zł jednorazowej wpłaty za działalność właśnie też na rzecz i miasta, bo też w ramach tej działalności akademickiej, w ramach dobrych też oczywiście wyników w nauce, tutaj główny aspekt jest to właśnie działalność na rzecz miasta, angażowanie się w wolontariat. Cieszę się z tego, że ci studenci pokazują właśnie, że te środki są potrzebne.
0: Aby otrzymać stypendium, student w poprzednim semestrze nie może mieć średniej oceny niższej niż 4,5.
4: Ci, którzy angażują się w życie miasta, są to studenci aktywni i też z dobrymi wynikami w nauce. Wszelki regulamin jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Łomży i zachęcam do tego, żeby studenci, młodzi ludzie takie wnioski składali i niebawem też zostanie to rozstrzygnięte. Mam nadzieję, że na inaugurację roku akademickiego.
0: Świadczenie przeznaczone jest dla osób studiujących w Państwowej Uczelni Wyższej mającej siedzibę lub filię w Łomży. O pomoc finansową mogą aplikować studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich. Stypendia otrzyma 10 studentów.
3: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w zakładzie aktywności zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik zakładu aktywności zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: To jest sobotni program Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze minuta po godzinie 9. Biało-czerwoni zdeklasowali Rumunię 6-0 w ramach trzeciej kolejki Ligi Narodów. Tym samym przerwali fatalną passę po bezbramkowym remisie u siebie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce w Sztokholmie ze Szwecją 1-3. O pomeczowych wrażeniach z kibicami rozmawiał reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński.
1: Jakie wrażenia po meczu?
2: Dobre.
1: Co najbardziej Ci się podobało?
2: Trzy gole lewego.
1: Dużo goli. Wspaniałe emocje.
3: Było super. Byliśmy pierwszy raz w trzech na meczu. Wygraliśmy, więc jest to duży plus. Szczególnie jak jest z małymi dziećmi. No teraz będziemy musieli pewnie chodzić za każdym razem, bo jakby, żeby podtrzymać te dobre pasy.
4: Świetny mecz, w końcu zaczęliśmy grać, ale nie oszukujmy się, ta Rumunia to jest tragiczna. To jest drużyna, która na pewno spadnie do dywizji C.
0: W drugim meczu polskiej grupy Szwedzi zremisowali z Bośniakami. W tabeli prowadzi Szwecja z 7 punktami przed Bośnią i Hercegowiną, która ma 5 punktów. Polacy znajdują się na trzecim miejscu z 4 punktami, a tabelę naszej grupy zamyka Rumunia, która przegrała wszystkie swoje mecze. Polacy mecz rewanżowy z Bośnią rozegrają na wyjeździe w poniedziałek 5 października. Z kolei w listopadzie biało-czerwoni zmierzą się ponownie ze Szwecją i Rumunią.

Na naszym radiowym zegarze 8 minut po godzinie 9, a dzisiaj mamy sobotę. To trzeci dzień października 2026 roku. To 276 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało już tylko 89 dni. Imieniny obchodzi dzisiaj Gerard i Teresa, a zatem wszystkiego najlepszego od Radia Nadzieja. Słońce zeszło dzisiaj 32 minuty po godzinie 6 i zajdzie punktualnie o 18. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 56 minut, ale będzie też krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 30 minut. A teraz podzielę się z Państwem cytatem dnia. Jest to wypowiedź Jana Pawła II. Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro niepewne. Tylko dziś jest Twoje. Dobrego dnia dla wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.

0: W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: A to jest sobota z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 13 minut po godzinie 9, a już za chwilę Salon Dziennikarski, czyli cykliczna, cotygodniowa audycja publicystyczno-komentatorska, w której czołowi publicyści omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne minionego tygodnia. Serdecznie zapraszam już za minutę.

0: Jesteśmy, proszę państwa, salon dziennikarski. Po krótkiej przerwie znów przy tym stole, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo lubię ten program, lubię widzów i naszych wspaniałych gości. Proszę państwa, audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106,2 na Mazowszu. Polecamy. 35 lat tego radia przypada, proszę państwa. To bardzo ważna stacja, zresztą świetny towarzysz podróży na przykład. A w studiu Aleksandra Jakubowska, telewizja w Polsce 24. Witam cię, Olu, serdecznie. Marek Formela, Gazeta Gdańska. Marek Grabowski, socjolog, Fundacja Mamy i Taty, witam. Pracownia Social Changes.
1: Witam słuchaczy.
0: Witam serdecznie,
1: też.
0: Witamy. Na łączach Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze, z Gdyni, rozumiem.
2: Z Gdyni, z pokoju hotelowego. Niestety każde miejsce musi być studiem, gdy się jeździ po świecie. A wczoraj na festiwalu premiera filmu Arka Gołębieskiego Apolonia, opowieść o tym, jak przeszłość i zbrodnie z przeszłości rzucają się cieniem na trzy pokolenia kobiet z północnego Mazowsza.
0: To prawda, Piotrze, to jest bardzo dobry film, proszę państwa. Myślę, że będzie o nim głośno. Apolonia. Reżyseria Arkadiusz Gołębiewski. Potrzebujemy takich filmów. A my rozpoczynamy nasze podsumowanie tygodnia od sprawy paliw. Po trzech chyba wetach, tak? Prezydent Karol Nawrocki w końcu podpisał ustawę, no, która pozwala rządowi zdjąć takie nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych i przekierować je na obniżki cen. Tak głowa państwa tłumaczyła swoją decyzję.
3: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje. Rząd ma prawo proponować swoją politykę. Prezydent ma prawo ją oceniać. Ale rachunku za polityczne błędy nie można po prostu położyć na stole polskiej rodziny i powiedzieć: teraz wypłacicie.
0: Wcześniej było jedno weto, to już ustaliliśmy technicznie, teraz podpis prezydenta. No i proszę państwa, taki toksyczna satysfakcja premiera Tuska, tak to chyba nazwę.
4: I po co było tak rumakować?
0: To oczywiście pod Belwederem, a nie pod Pałacem Prezydenckim, a prezydent mieszka w Belwederze. No ale słuchajcie, coś tu się zdarzyło. Bo obóz władzy ma takie satysfakcje, ma takie poczucie, że złamał prezydenta Karola Nawrockiego, że zaczęto go ostrzeliwać, oskarżać o to, że ceny są wysokie, mimo że rząd bez tej ustawy ma przecież mnóstwo narzędzi. Mimo że Donald Tusk obiecywał 5-19, tak o decyzją po prostu premiera, nic nie mówił o ustawach. No i takim atakiem, zbijaniem zaufania zmusili, twierdzą, prezydenta do zwrotu. Czy to jest poważny moment? Co z niego wyniknie w przyszłości, Olu?
5: No ja, są, że tak powiem, dwie opinie na ten temat. Jedni mówią, zmusili prezydenta, prezydent się poddał, Donald Tusk wygrał tę batalię. Inni mówią, prezydent zmusił Donalda Tuska, żeby obniżył narzędziami, które posiada już, ceny benzyny. Pamiętajmy o tym, że ta ustawa wchodzi w życie 1 listopada, natomiast rozporządzenie ministra finansów obniżające akcyzę i VAT zostało opublikowane chyba, o ile dobrze pamiętam, wczoraj już i obowiązuje od momentu opublikowania. Czyli te narzędzia, które pozwoliłyby, żeby Polacy płacili mniej za paliwa na stacjach benzynowych, były w dyspozycji rządu. Tylko dlaczego nie były używane? Dlatego, że Orlen przynosi potworne zyski do Skarbu Państwa. Pamiętajmy o tym, że poprzedni program CPN był sfinansowany w dużej mierze z dywidendy, którą Orlen w czerwcu przekazał do budżetu państwa. To było prawie 4 miliardy złotych, dlatego że Skarb Państwa jest prawie, no nie większościowym, 49 z kawałkiem udziału.
0: Decyduje de facto, no to przy tej skali.
5: Ale pieniądze zostały przekazane i w dużej mierze 3/4 tego, co rząd wydał, żeby Polacy płacili mniej w tej akcji CPN za paliwa, były finansowane z tego. I teraz opłacało się rządowi, żeby przeciągać tą sprawę, żeby udawać, że to wszystko zależy od prezydenta, bo te pieniądze do Skarbu Państwa z akcyzy i z VAT-u i z pośrednich podatków, ale także do Orlenu płynęły.
0: Czyli dobrze, że prezydent tak się uchylił troszeczkę, tak? Powiedział, nie będziemy grali dalej w tę grę, zmieniam reguły gry.
5: Tak, ja bym nie uznawała tego za poddania, no, a z tym rumakowaniem pana premiera Tuska, to niech on sobie porumakuje przed pałacem na Krakowskim Przedmieściu. Tam dużo ludzi jest, być może usłyszałby, co myślą o jego. I z drugiej strony to jest takie, ta jego polityka kontaktowania się ze społeczeństwem przez te głupie filmiki ale pamiętajmy o tym, ja tylko króciutko powiem, jak wyglądał tydzień premiera Tuska, dobrze? Po pierwsze, przegrane wybory...
0: Krótki tydzień.
5: Po pierwsze, przegrane wybory w Krakowie, niespacyfikowanie Trybunału Konstytucyjnego, co było w zamiarach tego rządu. No, kłamał w sprawie raportu CIA, który dostał na biurko od szefa. Tak, ale potwierdził to dopiero minister Siemoniak, który mówi, że żadnego raportu nie było. Ja opowiedziałem, o czym rozmawiałem. To jest tego. List żelazny dla Romanowskiego, odrzucenie wniosku do TSUE w sprawie zablokowania umowy Mercosur, niejasne zachowanie w sprawie bazy amerykańskiej, poszły takie informacje, że był przeciwny tej bazie, mówiąc, że rząd pieniędzy na to nie ma. No i wreszcie to weto, którego się spodziewał, do tej ustawy o nadzwyczajnych zyskach, którego prezydent nie złożył, natomiast zmusił rzeczywiście do wydania rozporządzenia w sprawie VAT-u i akcyzy, co od dawna mówiono, że to jest narzędzie
0: oczywiście,
5: w rękach
0: rządu. Prezydent nie czekał na wyjście, premier nie czekał na wejście ustawy w życie, tylko o tak, no ale rozumiem,
5: na
0: że
5: kredyt.
0: Mówi, że tutaj ma pieniądze, tak nie wiem, tam ile, 8 miliardów ma być z tego Orlenu. Marek Formela.
1: Nie, to był taniec do fałszywej melodii. No to, o czym Ola powiedziała, no te procenty od wysokich cen paliw doskonale ratowały budżet i utrzymywanie tego stanu, a przy tym wygrywanie pewnego napięcia politycznego i polaryzowanie opinii publicznej, to jest po prostu metoda wykonywania rządów przez Donalda Tuska. Nikt nie zwraca też...
0: Marku, tutaj przerwę ci, ale mam wrażenie, że ten tydzień właśnie wokół tej ustawy przyniósł brutalizację języka wokół prezydenta. Brutalizację języka. To jakby włączano kolejny etap, kolejny bieg w tym przemyśle pogardy. Oni postanowili atakować coraz ostrzej. Te określenia są coraz mocniejsze, coraz brutalniejsze, nawet coraz wulgarniejsze.
1: Tak, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy historycznie, to przecież w okresie poprzedniej zwyżki cen paliw, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy pojawiły się kryzysy związane z COVID-em, to Orlen reagował zupełnie inaczej i Polska miała, i Polacy potrafili, zarząd Orlenu potrafił utrzymać...
0: Daniel Obajtek po tej decyzji ceny, prezydenta zdumiał się, że tylko o złoty 20 mniej więcej te ceny
1: doskonale
0: spadną.
1: Wie, jakie są możliwości koncernu.
0: On mówił, że o złoty 20 to ceny byłyby niższe, gdyby on był po prostu prezesem Orlenu, bez żadnej ustawy.
1: Zewnętrznej ingerencji, więc wykorzystano oczywiście paliwa do prowadzenia takiej kampanii wymierzonej w prezydenta, bo tak pogłębiająca się polaryzacja moim zdaniem jest instrumentem już kampanii wyborczej. Wykorzystanie tych wszystkich różnic, używanie innego języka, no to rumakowanie można powiedzieć, że to taki krotochwila polityczna, tak? Ale gest w postaci wznoszenia toastu tą kawą pokazuje pewien knajacki sposób komunikowania się Tuska z opinią
0: przyjął
1: publiczną.
0: Taką taktykę.
1: Jest jedna rzecz, o której powinno się głośno powiedzieć. No jeżeli Polska jest zadłużona, Polacy są tak zadłużeni, jak są zadłużeni, czyli na ponad 1 000 000 zł, 26 tysięcy na głowę każdego Polaka, to oznacza, że zgodnie z kodeksem karnym, z artykułem 296, Tusk prowadzi, powinien zostać zdymisjonowany i stanąć przed obliczem prokuratora za pogłębianie strat. Normalny prezes normalnej spółki, a Polska jest wielką naszą wspólnotą, wielką spółką Polaków, powinien zostać ukarany za doprowadzenie kraju do ruiny.
0: Tak, chyba, że to jest, Marku, plan po prostu. No, mamy wpaść w takie długi, że przyjmiemy euro. To jest ten cel.
1: Tak, to jest ten cel.
0: Marek Grabowski.
6: Zgadzając się z przedmówcami, jednak zwróciłbym uwagę na drugą stronę medalu, która tutaj tak może mocno nie wybrzmiała. To znaczy kwestie sondaży, tego spadku popularności poprzez ten brutalny atak, właśnie tą brutalizację.
0: Spadło prezydentowi zaufanie o parę punktów, tak? I to chyba była jedna z przyczyn.
6: Też trudno powiedzieć rzeczywiście, na ile są wiarygodne te wyniki, bo to jest Czy to jest realny
0: wynik? To zawsze jest pytanie przy sondażu.
6: No tak, to też prawda, ale ponieważ zajmuję się sondażami, akurat ostatnio nie badałem tej kwestii, więc dlatego nie wiem, zadaję sobie to pytanie.
0: Czyli ty, Marku, ufasz tylko swoim badaniom?
6: Ja ufam tylko swoim badaniom, tak. Są sprawdzone i ufam tylko swoim badaniom. Natomiast przechodząc do meritum, myślę, że to jednak jest niebezpieczny precedens, bo on pokazuje władzy, że taki churalny atak, brutalny, który gdzieś wpływa na te sondaże, nawet przyjmując, że one są rzeczywiste, że to może być narzędzie nacisku.
0: I że będzie tego więcej.
6: I będzie tego więcej, bo to już raz się udało. I uważam, tam jedna rzecz wybrzmiała źle, jeszcze dwa zdania dodam. Jedna rzecz wybrzmiała źle, to znaczy, że ta ustawa w zasadzie jest niekonstytucyjna, no ale ją podpisuje tam dla dobra społecznego. No to jest, uważam, taka niebezpieczna retoryka ze strony prezydenta, dlatego że faktycznie prawo nie powinno działać wstecz i w ten sposób to możemy stwierdzić, że podwyższamy podatki, nie wiem, PIT.
0: No ale ja tu się z tym nie zgadzam, ponieważ praktyka takiego opodatkowywania tych nadzwyczajnych zysków, ona jest w świecie powszechna.
6: No tak, no,
0: to stosuje na przykład Wielka Brytania.
6: No tak, ale Wielka Brytania jest krajem upadłym, no to powiedzmy sobie szczerze. No ale widziałem kilka dni w Wielkiej Brytanii, ale Polska wypada znacznie lepiej niż UK.
5: No ale skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej jest tego zabezpieczenie prezydenta.
6: Pytanie, co zrobi Trybunał Konstytucyjny, to jest...
0: No jak szybko zrobi, zresztą niezależnie co zrobi, władza uzna albo nie uzna, bo my mamy taką demokrację teraz.
6: No właśnie, znaczy w ogóle to, że władza pewne wyroki uznaje, a pewnych nie uznaje, jest
0: wszystko mówi o tej władzy.
6: Samym w sobie.
0: Słuchajcie, lecimy dalej. Piotr Semka, Piotrze, twoja ocena tej rozgrywki wokół paliw.
2: Nie, tutaj mam też takie niedobre przeczucie, że Tusk, no to jest ta paranoja po sytuacji w Polsce, znaczy coś, co w teorii jest dobrym zachowaniem w państwie, czyli pójście na pewien kompromis, jest natychmiast wykorzystywane przez Tuska jako dowód słabości i od razu otwiera pole do planowania kolejnych pułapek na prezydenta. I to, że Tusk pofatygował się pod Belwederem, aby nagrać ten film, pokazuje, że to jest człowiek opanowany już po prostu obsesyjną niechęcią do Karola Nawrockiego, co zresztą nie można się dziwić, skoro tak samotnie przegrał walkę o Terlikowskiego w studiu Rymanowskiego, powołując się na znanego człowieka Morańskiego. Natomiast oczywiście prezydent musi brać pod uwagę, że Polacy są bardzo wyczuleni na kwestie paliw, ale uleganie szantażystom zawsze się kończy nieszczęściem. I tutaj też zgadzam się, że argument, że podpisuje z racji ważnego interesu społecznego przy wątpliwości konstytucyjnej, to nie zabrzmiało mi najlepiej, ale zobaczymy. Pan prezydent musi pamiętać, że w ostatnim czasie on trochę wpadł w taką tonację pod tytułem ja wygrałem, nikomu nic nie zawdzięczam. Trzeba szukać przyjaciół blisko, a wrogów daleko. I jak oglądałem tą imprezę z okazji pierwszej rocznicy, to miałem takie wrażenie, że troszeczkę to oddalenie się od partii prawicy to jest zła droga. I teraz na tej drodze już bardziej osamotniony pan prezydent zderza się z bardzo agresywnym zachowaniem Tuska. No i pytanie, jak sobie w tym poradzi?
0: Proszę, Marku.
6: Bo to było też pierwsze złamanie przez prezydenta obietnicy, którą dał. To znaczy nie będzie podwyżek podatków. I na przykład Nowa Nadzieja, Mencen, Wippler ruszyli też z atakiem, chociaż wcześniej byli dosyć przyjaźnie nastawieni.
0: No tak, ale
6: prezydenta.
0: To też jakieś jest absurdalne doktrynerstwo. No państwo ma prawo reagować w sytuacji nadzwyczajnych zysków, bo one się biorą z tego, że cena jest wyższa, marża jest wyższa i to idzie w jakieś dziesiątki. To nie jest wypracowane.
5: Ja był tę obietnicę prezydenta, że nie będzie się zgadzał na podwyższenie podatków. podatków traktowałabym jako zobowiązanie w stosunku do Polaków, że podatki, które ich bezpośrednio dotykają, nie będą podwyższane, bo przecież ta ustawa de facto pośrednie podatki obniża. Ona obniża akcyzę i obniża VAT, więc to nie jest, że...
0: Słuchajcie, ale też jest taki moment, moment ważny, bo... Słuchajcie, w Krakowie po pierwszej turze, nie chodzi mi o wybory w Krakowie, ale premier Tusk użył pojęcia kij bejsbolowy. On powiedział, że on grał w szachy, a inni mają kija bejsbolowego. On tak naprawdę powiedział, że on ma ten kij bejsbolowy. To jest to przesłanie. I mnie to troszkę zmroziło. Mamy premiera, który de facto deklaruje, że będzie chodził z kijem bejsbolowym po kraju i bił kogo. To jest próba zastraszenia społeczeństwa.
5: No te kije bejsbolowe na razie są w rękach takich drugo- i trzeciorzędnych posłów, którzy są zapraszani bardzo chętnie, plus jeszcze różni profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, którzy tym kijem bejsbolowym walą w prezydenta. Takiego bezpośredniego ataku...
0: Myślę, to dotyczy również na przykład nas, no,
5: takiego bezpośredniego ataku jeszcze Tusk w stosunku do prezydenta nie przypuścił, chociaż wszystkiego można się
0: powiedzieć. Słuchajcie, też ciekawa informacja ze świata polityki, to proszę Państwa, portal wpolityce.pl o tym poinformował, zobaczmy. Otóż premier Morawiecki na razie rezygnuje z budowy partii politycznej. To ma być stowarzyszenie, to jest wpis premiera, zobaczymy też za chwilę informacje z portalu wpolityce.pl. No tłumaczy, że ta partia gdzieś tam, to nie jest rezygnacja z samodzielnego startu, że to jest jakaś taka, prawda, taktyczna decyzja, bo ludzie chcą być w stowarzyszeniu, a nie chcą być w partii, ale świat prawicy ta informacja zelektryzowała. Na razie premier Morawiecki nie będzie ogłaszał powstania partii politycznej. Może złamie teraz konwencję i zacznę od Piotra Semki. Piotrze, w twojej ocenie, czy to jest jakiś sygnał, że ten projekt nie idzie tak, jak zakładano? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że to jedynie techniczne przesunięcie w kalendarzu?
2: Nie ma w polityce czegoś takiego jak techniczne przesunięcie. Zapowiadano 31 lipca na słynnym pikniku Morawieckiego w Warszawie. Zapowiadano, że 15 powstanie coś nowego. No, jeżeli na tydzień chyba, tak, dobrze liczę, przed tym pojawia się informacja, że na razie nie będzie partii, to podetnie skrzydła wszystkim tym, którzy z ogromnym zapałem wsparli tą inicjatywę, więc taktycznie to nie jest najlepszy pomysł. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. To jest chyba 17 wielka konwencja, ale jeżeli na tydzień przed konwencją robi się taki, wypuszcza się taki informacje, no to balon zainteresowania z takiej konwencji natychmiast się ulatnia.
0: Dziękuję, Piotrze. Wasza ocena, Olu, Aleksandra Jakubowska?
5: Ja myślę, że to jest przesłanka do twierdzenia, że nie będzie samodzielnego startu Stowarzyszenia Morawieckiego w tych wyborach.
0: No współpracownicy nawet dzisiaj do mnie pisali, nie mów, że nie będzie, bo to techniczne.
5: Nie, to jest...
0: Źle to rozumiecie.
5: Utworzenie partii byłoby swoistego rodzaju zamknięciem sobie furtki do porozumienia się z Prawem i Sprawiedliwością w mojej ocenie. To jest otwarcie tej furtki, bo no jednak co tu, nawet jeżeli się wątpi w sondaży i mówi się, że one nie badają opinii publicznej, tylko są narzędziem sterowania opinią publiczną, to jednak te sondaże w wielu pracowniach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego nie są korzystne, więc myślę, że tam sukcesu nie ma. Nie wiem, jakie mają wewnętrzne jeszcze sondaże. Na pewno nie za
0: dobre. Trzeba, Olu, pamiętać, że tam jest 40 posłów. Tam przeszło 40 posłów z jedną myślą. Reelekcja do przyszłego parlamentu.
5: No i to jest właśnie.
0: A maksymalny poziom poparcia dla rozwoju to jest 7. 6,5 w niektórych badaniach no tak dyskusyjnych, było. Co daje 12 posłów, 13, 14.
5: No ale ten próg błędu statystycznego w okolicach 3% to też trzeba brać pod uwagę. Więc ja myślę, że to jest próba niezamykania sobie możliwości dogadania się przed wyborami jednak z partią Prawa i Sprawiedliwość i jednak wspólna lista. Dzisiaj to mówię, może się potwierdzi, może nie, ale proszę zapamiętać.
0: Marek Grabowski, Marku, w twoim badaniu Social Changes formacja premiera Morawieckiego miała 3,8, czyli relatywnie mało.
6: W momencie, bo był taki moment, że było 4,8.
0: Teraz mają 3,8 według ciebie, no i też zarzucają ci, że to jest jakieś
6: natomiast
0: zaniżenie.
6: Ja bym powiedział tak, moim zdaniem to jest rozsądny ruch. Ja bym właśnie tutaj, dzisiaj będę stał chyba w kontrze.
0: Moim zdaniem to jest pełna wolność słowa, proszę
6: moim
0: państwa.
6: Moim zdaniem to jest rozsądny
0: ruch. Zapraszamy wyłącznie mądrych ludzi.
6: Rozsądny ruch. Czemu? Dlatego, że faktycznie bez struktur ciężko będzie podbić ten wynik. I myślę, że celem Mateusza Morawieckiego był wynik na poziomie 10% dwucyfrowy.
0: Dzisiaj, na tym etapie,
6: tak,
0: nie?
6: A nie powiedzmy nawet tych 6-7, tak, które niektóre sondaże pokazują, tak? Czyli w tych granicach będą wszystko
0: się mieści. Ale też słyszymy, że na przykład jest duża część biznesu, która patrzy na premiera Morawieckiego, bo oni nawet ten biznes, który kiedyś był przy PSL-u, przy Tusku, oni mają poczucie, że z tym rządem nie da się rozmawiać. A to jest biznes, który potrzebuje drobnej regulacji, wiesz, pewnego skupienia się na jego problemach branżowych.
6: Tak. I myślę, że akurat tutaj premier Morawiecki wypada dobrze, tak? Wypada dobrze. Miałem zresztą taką konwencję jakąś samorządową, nie wiem, gdzie ona się odbywała. Trochę mi to umknęło, ale tam było całkiem sporo ludzi i całkiem nieźle to wyglądało, tak? Więc myślę, że to przesunięcie w czasie ma sens, aczkolwiek zgadzam się tutaj z redaktorem Piotrem Semką, że to niektórym może trochę podciąć skrzydła, bo być może niektórzy liczyli, że...
0: Ten brak ogłoszenia partii.
6: Taki, tak,
0: Marek Formela jeszcze w tej sprawie. Marku.
1: No chyba jednak głównym celem i marzeniem premiera Morawieckiego było założenie własnej partii lub przejęcie zarządzania partią, z której wyszedł. W tym studiu mówiłem, że żaden wilk z Wall Street nie będzie dobrą twarzą dużego projektu społecznego, z którym Prawo i Sprawiedliwość poszło do wyborów i który okazał się trafionym programem dla polskich wyborców. Premier Morawiecki jest wartościowym komponentem Prawa i Sprawiedliwości, ale w pojedynkę jest cokolwiek obce emocjom elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. To, że zrozumiał, że to nie jest droga, że nie dojdzie do tego stworzenia aparatu politycznego, którym
0: aż będzie... tak byś przesądzał, że to jest ten moment, że zrozumiał, że
1: ten projekt... Zrozumiał, że przy takich wynikach powolutku staje się postacią w polityce groteskową, więc lepiej mówić o stowarzyszeniu, bo stowarzyszenie jest wspólnotą obywateli, którzy mają jakieś pomysły, coś chcą zrobić, tu przeprowadzić kawałek ulicy, tam wybudować fabrykę. No upraszczam oczywiście, ale inne są cele stowarzyszenia.
0: Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika sieci powiedział, że merytokracja, czyli taki profesjonalizm zarządzania, to nie jest jeszcze polityka.
1: To nie jest membrana i to nie jest
0: jeszcze polityka.
1: Partytura, która doprowadzi cię do zdobycia władzy. I premier Morawiecki, który jest człowiekiem inteligentnym, świetnie analizuje sytuację, no w którymś momencie musiał zauważyć, że te wyniki, one nie są przypadkowe. One się układają w pewną narrację, w pewną odpowiedź Polaków na jego propozycje.
0: Słuchajcie, teraz Kraków, za tydzień druga tura w niedzielę. No, cała Polska zainteresowana polityką śledziła ten Kraków, bo są, Marku, sondaże, ale tu był taki sondaż na realnych wyborcach. Zobaczmy te wyniki. No, Łukasz Gibała na czele, bardzo dobry wynik, wyższy niż się spodziewał, ale też dobry wynik pani Moniki Piątkowskiej, też wyższy niż w sondażach. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, też wynik wyższy niż w sondażach, chociaż nie ma drugiej tury. Aleksandra Owca, partia Razem, która przegania kandydatkę lewicy, no postkomunistycznej, tak to nazwijmy, czyli tej lewicy Czarzastego, no i 4% kandydata Grzegorza Brauna, kandydata formacji Grzegorza Brauna. Konfederacja nie zarejestrowała swojego kandydata. I jeszcze, żeby ten temat tak wprowadzić, proszę państwa, Monika Piątkowska, scenka z ministrem sportu. Ludzie mają procesy za to, że dawali coś gminom, że to korzyść polityczna, osobista korzyść polityczna, korupcja polityczna. Te procesy trwają, te prześladowania trwają za te sprawy. Trwają przesłuchania kół gospodyń wiejskich, strażaków, którzy wzięli samochód, bo to korzyść polityczna. A co robi pani kandydatka senator Piątkowska? Zobaczmy.
7: Jak z konkretami, to tylko do Krakowa. Bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki wspólnie z panią senator Piątkowską i mamy bardzo dobre informacje. Tylko dzisiaj w ramach programów ministerialnych kwota wsparcia na budowę infrastruktury tenisowej, orlikowej i budowę wielkiej, pięknej hali sportowej w Krakowie to jest ponad 30 milionów złotych.
8: Ha, kochani państwo, kampania trwa i kolejne 30 milionów w Krakowie.
0: No taki bezwstyd, można powiedzieć. No to jest bezwstyd. No to jest, w Anglii się mówi, że jest taki dwutorowy wymiar sprawiedliwości. Biały coś zrobi, idzie do więzienia. Czarny coś zrobi, nie idzie do więzienia, bo miał trudne dzieciństwo i złe spojrzenia na przystanku. No to u nas tak samo. PiSowiec coś zrobi, idzie do więzienia. Pani Piątkowska może to zrobić. Może Piotr Semka. Piotrze, jak ty na to patrzysz? I także oczywiście pytam tu szerzej o wyniki krakowskie i kto wygra w drugiej turze.
2: Ważne jest to, że Drewnicki, kandydat PiSu, uzyskał samodzielnie dobry wynik, ale PiS powinien z tego wyciągać wnioski. To znaczy, to powinien być teraz lider, twarz PiSu w Krakowie. Zobaczymy, czy tak będzie. Z takich sukcesów trzeba korzystać, bo ludzie wzrastają dzięki sukcesom, ale gdy ich wysiłek jest niezauważany albo za słabo dostrzegany, no to w takim razie gorzknieją. Jeżeli PiS nie chce, żeby był to kolejny młody zgorzkniały, a niedawno grupa takich młodych zgorzkniałych opuściła PiS z Morawieckim, to niech na Drewnickiego chucha i dmucha. Kolejna obserwacja. Owca, czyli Razem, dobry wynik. Ale w wypadku Razem zawsze powtarza się ta sama historia. Pojedyncza, ciekawa postać, zazwyczaj to jest Zandberg, ale tutaj w tym wypadku Owca wykręca dobry numer, a potem w tym, no to teraz Razem już będzie liderem lewicy. Po czym coś takiego dzieje się w tej partii, że ten sukces jest rozmieniany na drobne. Tak dotąd było. Czy będzie w przyszłości, zobaczymy.
0: Dziękuję.
2: I wreszcie ostatnia. Proszę. Jeszcze jedna rzecz istotna. Kandydat Brauna, bardzo silnie wspierany przez Brauna, przyjeżdżał lider Korony parokrotnie pod Wawel, dostał słaby wynik. Jaki wniosek? Kandydaci Brauna są mało atrakcyjni. Popularność Korony to jednak jest osobista siła Brauna, ale gdy pojawiają się jego takie mniej lub bardziej udane kopie, to powstaje wrażenie albo młodzików, kogucików, albo takich starych wyjadaczy jak pan Fritz czy pan Skalik, więc to jest jednak słabość Brauna.
0: Słuchajcie, też zrobiono przy okazji Exit Polu taki sondaż na tych realnych wyborcach i tam wyszło między innymi, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Krakowie 22%, gdyby to przełożyć na kraj, to jest 32%. Było to przy wyższym wyniku z tego Exit Polu Michała Drewnickiego, więc tam by wyszło pewnie 28-29, prawda? Ale Marku, czy to rzeczywiście takie, że ten Kraków pokazał, że jest coś fundamentalnie złego w sondażach? No bo nawet słyszałem takie pytanie od ważnego polityka. Mówi tak, jest pytanie dzisiaj, czy sondaże mylą się jak zawsze, czy mylą się wyjątkowo mocno, bo ponoć trzeba 20 osób zapytać, żeby jedna zgodziła się wziąć udział w ankiecie.
9: Znaczy ja powiem tak, ja robiłem taki sondaż właśnie krakowski, on nie był nigdzie publikowany, niestety, a może stety, i służy mi jako narzędzie do po prostu rozwoju naszego algorytmu liczenia. Nawet powiem szczerze, że nie doceniliśmy pana Drewnickiego tak na jakieś 1,5-2%. Ucieszyłem się o tyle, że u nas też wyszedł słabo Braun, a ciągle mi zarzucali, że ja nie doszacowuję Brauna. On wyszedł na tym mniej więcej samym poziomie, około 4%. Także powiem tak.
0: Czy to jest ważna bitwa, ten Kraków?
9: Kraków jest na pewno ważną bitwą. Szkoda, że bitwa warszawska została przegrana, że nie odbędzie
0: się. Uważam, że szkoda, że została podjęta. Było wiadomo, że to się nie uda.
9: Nie, myślę, że gdyby trochę PiS się bardziej zaangażował, to może by jednak.
0: No ale PiS się ma, jakby to, jeżeli się robi jakąś inicjatywę, no tak, to najpierw się idzie zapytać, no tak, nie, a nie się ogłasza.
5: Ale jak się zbierało głosy głównie na warszawskiej patelni, a nie poszło się do tych dzielnic, gdzie nie ma kanalizacji, tak, tak, gdzie mieszkają ludzie.
0: Ale żeby pójść, to trzeba mieć ludzi. Dalej.
5: No dokładnie. Tak. Natomiast wracając jeszcze do Krakowa, to jest nie tylko kwestia wykorzystywania środków publicznych do promowania kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ale także używania osób publicznych. Komisja Wenecka i OBWE przestrzega przed wykorzystaniem osób pełniących funkcję publiczną w kampanii wyborczej, ale pani Piątkowska sobie z tego nic nie robi. Ogłasza, że będzie konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Takie plakaty się pojawiły w Krakowie.
0: No to jeszcze tam, prawda, bym rozumiał, natomiast ja nawet bym ten sport rozumiał, gdyby poprzedników nie nękano to za to.
9: Polityczny w końcu, więc trudno.
2: Jacku,
0: proszę Piotrze, króciutko.
2: Jacku. No jest jedna dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za Platformą w Krakowie. Panią Piątkowską poprał pani Krystyna Zachwatowicz, tak, która poprzednio wzywała do bojkotu, a jeden z tweetów Piątkowskiej polubił i wsparł Aleksander Miszalski. No to jeżeli takie rekomendacje dostaje pani Piątkowska, to nie spałbym spokojnie.
5: Miszalski chyba się pojawił.
0: Dobrze, Marek Formela w sprawie Krakowa, idziemy dalej. Marku, bo jeszcze mam jeden, dwa tematy, które naprawdę moim zdaniem są ciekawe.
1: Uwaga ogólna jest taka, że Platforma potwierdza swoje notowania. Te 30% zdobyte w Krakowie pokazuje, że jest ten obszar stabilizacji wpływu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, i to wydaje się w perspektywie roku wyborczego fakt twardy, niezbywalny, który PiS musi umiejętnie rozegrać, czyli obejść ten elektorat, czy znaleźć ewentualnie formułę, która spowoduje rozkruszenie, bo w Krakowie to się nie udało. Sukcesem PiS-u w Krakowie jest start pana Drewnickiego. Uważam, że należy szukać w każdym dużym mieście, w każdym regionie postaci, które wywodzą się z nowej generacji, które mówią innym językiem.
0: Tak, Marku, 17% jest niesatysfakcjonujący, ale
1: ona jest obiecująca.
0: Po raz pierwszy był od dawna taka poważna próba postawienia kogoś i powiedzenia mu: stary, no spróbuj powalczyć,
1: tak?
0: A nie, że się stawia figurę znaną, zasłużoną i się zbiera, co się należy, i mówi się: no trudno, w mieście nie wygra.
1: Tak naprawdę to jest...
0: Gryz trawę, należy mu się wielki szacunek
1: walka,
0: za to.
1: Walka pani Piątkowskiej, czyli Platformy, z panem Gibałą, który był w kilku organizacjach politycznych wcześniej, a teraz jest przedstawiany jako kandydat niezależny, choć z dość czytelnym...
0: No on obalił Miszalskiego,
1: nie sam, ale z panem Hoffmanem. No to jest też umyka naszej wrażliwości, ale to jest też dyskusja o tym, jaki ma być ten Kraków, tak? Bo my patrzymy w kategoriach dużych rozstrzygnięć politycznych, ale tak naprawdę wewnątrz toczy się rozmowa o tym, jak można lepiej żyć w Krakowie, do jakiego stopnia administracja samorządowa może być wobec własnych obywateli represyjna, opresyjna, ile obywatele mogą, w jaki sposób ich sposób myślenia o mieście będzie wykonywany przez tych, którzy posiadają władzę, czyli jaka jest komunikacja między w instytucjach samorządowych. Ona za Miszalskiego padła. Nie spodziewam się, żeby z tym ortodoksyjnym podejściem kandydatka liberalnej partii mogła zmienić filozofię, a że sięgają po instrumenty, które ciebie zdenerwowały, no to jest powszechna praktyka instytucji związanych z Platformą, polityków Platformy, którzy też w Gdańsku nieustannie reklamują różne eventy za pieniądze publiczne w radiu publicznym, które wciąż się znajduje w likwidacji, i nikt nie zwraca uwagi na to, że jest to korzyść polityczna.
0: Trzeba notować, bo władza się może
1: trzeba
0: zmienić.
1: Trzeba notować.
0: To właśnie do notowania ataków na siebie wezwał Lech Wałęsa, co zabrzmiało jak prośba o donoszenie, co w jego przypadku jest bardzo ryzykowną ścieżką, ale proszę państwa, nagranie tygodnia, reporter Rafał Jarząbek i Lech Wałęsa, reporter poszedł z wydrukami donosów TW Bolka i poprosił pana prezydenta Wałęsę o komentarz. W tle decyzja prokuratury, według której Lech Wałęsa nie mógł być Bolkiem, bo był wtedy wtórnym analfabetą i nie byłby w stanie tak długiego tekstu napisać. Krótkie nagranie, bardzo proszę.
10: Panie prezydencie, czy dwa słówka możemy z panem zamienić?
11: Czekajcie, panowie, wejdziemy na górę.
10: Dobrze. Panie prezydencie, to dwa słowa chciałem zamienić. Tutaj mamy takie skany dokumentów. Czy pan poznaje te dokumenty?
12: Proszę dupę wytrzeć tym.
10: Dlaczego?
12: No bo to tak, do tego to się nadaje.
10: Ale czy to jest pana pismo?
11: Nie, to nie jest.
10: Panie prezydencie.
0: Jakoś tak nam się ostatnio fekalnie zrobiło, bo Włodzimierz Czarzasty też chwaląc Unię mówił, co on to robił w polu przy granicy czesko-austriackiej, czechosłowacko-austriackiej.
5: Ale dzięki temu oświadczeniu Czarzastego już wiemy, co oznacza skrót WC umieszczany na toaletach.
0: Słuchajcie, takie krótkie pytanie, bo już nie mamy dużo czasu, ale Piotrze, może od ciebie zacznę. Dlaczego wpycha się tak bardzo społeczeństwu to kłamstwo? Wszyscy wiedzą, jak było. Nawet obrońcy Wałęsy wiedzą, ale prokuratura idzie na rympał i mówi, że to był wtórny analfabeta, ośmiesza go, ale broni tego kłamstwa.
2: Po prostu jest to polityczny deal, który się zaczął około 2002 roku między Lechem Wałęsą a Platformą, na zasadzie usługa za usługę. Platforma reaguje, gdy niepokalana cześć Wałęsy jest atakowana. Przypominam, jak Donald Tusk zlecił sprawdzenie z prac magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, co miało być karą za to, że profesor Nowak był promotorem Zyzaka, biografa Wałęsy krytycznego. I w zamian Wałęsa w odpowiednich momentach wspiera Tuska, zachęca do głosowania na Platformę. Tyle, że to jest deal pozbawiony jakiejkolwiek sympatii. Ja nawet nie zdziwiłbym się, gdyby Donald Tusk, którym zapewne konsultowano ten komunikat Żurka w sprawie Wałęsy, czy nie, po prostu złośliwie się nie roześmiał i powiedział: świetna sprawa, my wychodzimy na obrońców Wałęsy, a tak tutaj się uśmiecha. Szczerze mówiąc, ja tego faceta z Gdańska to już też nie cierpię, bo ciągle żąda czegoś nowego, ciągle wrzeszczy, że ma za mało emeryturę, jest nie do zniesienia. Więc nic nie stanie, jak mu troszeczkę soli na ogon nasypiemy, a przy okazji będziemy kryci, a Wałęsa, zawsze Wałęsę mówiłem w leku, to my cię uniewinniliśmy od zarzutu pisania donosów.
0: To bardzo celne, nie pomyślałem o tym, że to może, ale to tak, to brzmi prawdopodobnie.
5: Pomyśleć, że gdyby pani...
2: Jak to Igna Tuska, to zaraz Marka Formelę zapytaj, czy jest ta teoria.
0: Ja nie znam, ja znam z telewizji.

0: tematu Wałęsy, że jego obrońcy tak naprawdę nim pogardzają. Przypomnę ci, jak pan Głowacki, autor scenariusza do filmu Wałęsy, hagiograficznego, potem udziela wywiadu Newsweeku i wypowiada się o nim lekceważąco. To jest ten dramat, że oni to robią w myśl rozkazu i linii Platformy, a wcale Wałęsy nie szanują, bo gdyby wokół Tuska był ktoś, kto naprawdę by się troszczył o Wałęsę, to by powiedział: Donald, nie wypuszczamy tego dokumentu, no nie możemy go kompromitować, przedstawiając go jako debila analfabetę, a nie znalazł się nikt taki, kto by to zatrzymał. I to jest ta diabelska tajemnica tego paktu Wałęsy z Platformą.
1: Tak, tak, tak, tak, oczywiście.
2: Dla mnie to, co się dzieje, to jest takie moje osobista taka klęska i rozczarowanie i takie poczucie wielkiego oszustwa. Spędziłam 2 miesiące w czasie obrad Okrągłego Stołu, wówczas jeszcze w Pałacu Namiestnikowskim i wydawało mi się, że to jest cudowne moment, że nareszcie przyszła ta solidarność i dogaduje się z tą drugą stroną i stawia wymagania, a to wszystko jedno było wielkim teatrem i wielkim oszustwem, jak się potem okazało. Potem wyszła Magdalenka na jaw, no i to wszystko, co jest związane z Lechem
1: Wałęsą. Ja też myślę, że takie wmawianie tego kłamstwa to jest tak jak trochę jak ten kij baseballowy Tuska. To ma powiedzieć Polakom, że jesteście zerem. Jeżeli my uznamy, że nie był TW Bolkiem, jeżeli chcemy, to będziemy wam to wpychali do gardła. To jest niszczenie prawdy, fundamentu życia społecznego. To jest ten element, o którym mówi Piotr, ale to też jest tak jak kłamstwo katyńskie. Macie uczyć się w szkołach kłamstwa, bo my tak decydujemy. Ale przepraszam, to jest moje zdanie. Ktoś z was jeszcze, Marku?
3: No ja myślę, że w ogóle dramatem prezydenta Wałęsy było to, że na początku swojej prezydentury nie powiedział: tak, podpisywałem, przepraszam, miałem jakiś tam moment słabości.
1: Dziś już byłoby względów. Po sprawie,
3: i
1: tak.
3: On wtedy był naprawdę na topie i był bohaterem i ludzie by mu wybaczyli, a tak to po prostu jest jakaś taka degradacja zupełna już, upadek. I teraz to, co ta prokuratura zrobiła, rzeczywiście, tu redaktor Piotr Semka ma rację, to już jest takie upokorzenie.
1: Upokorzenie, no,
3: naprawdę.
1: Swoi kopnęli.
3: Powiedzenie takie, jesteś niczym.
1: Mogli to ubrać w jakieś obłe słowa na przykład, prawda, tam, że, prawda.
3: No, albo w ogóle mogli nic nie ruszać.
1: Ta analiza Instytutu Zena, która potwierdziła, że to Lech Wałęsa pisał, to nie było tylko, to profesor Cęckiewicz mi powiedział, to nie było tylko badanie pisma Wałęsy, to było także badanie pisma SB-ków, protokolantów, że to tak. Jakby cały kompleksowa układanka. Ale Marek Formena.
4: Też, no, żeby minister sprawiedliwości, prokurator Żurek zaakceptował stanowisko, z którego wynika, że Instytut Zena, którego orzeczenia są fundamentem, opinie są fundamentem wielu twardych rozstrzygnięć sądowych, został tak publicznie zdyskwalifikowany, żeby w sposób kuriozalny wypolerować wizerunek Wałęsy, czyniąc z niego debila, ale też kosztem Instytutu Zena. No to jest w ogóle instytucja niebywałe. Państwowa, to jest niebywałe.
1: Słuchajcie, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelpinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie, Radio Rodzina we Wrocławiu, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy. Dziękuję za to wydanie salonu Piotrowi Semce z Gdyni. Wszystkiego dobrego dla festiwalu NNW, który też właściwie bez pomocy w tym roku.
4: Jedno zdanie. Jak to dobrze, że Obajtek połączył Orlen z Lotosem.
1: Bo?
4: No bo w ten sposób rząd ma olbrzymie możliwości uzyskania wielkiej dywidendy.
1: Nie przeszkodzi to skazać Daniela Obajtka.
4: Nie przeszkodzi.
1: Nie przeszkodzi. Marek Formela, Aleksandra Jakubowska, Marek Grabowski.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Proszę Państwa, ja jeszcze tutaj może przeciągnę, ale chcę się pożegnać nagraniem, w którym reporter telewizji w Polsce 24 Krzysztof Nowina-Konopka zwraca uwagę Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie może zwracać się do prezydenta per pan, to samo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczcie, jaka odwaga tego reportera. Niech to wybrzmi. A ja dziękuję i do zobaczenia za tydzień.
5: Krzysztof Nowina-Konopka w Polsce 24. Panie Marszałku, na początku pozwolę sobie na krótką uwagę, bo pan mówi o tym, jak wyraża swój stosunek do prezydenta Nawrockiego. Mówi pan Karol Nawrocki, mówi pan również Bogdan Święczkowski z Trybunału Konstytucyjnego i no, chciałem tylko zwrócić uwagę, że nikt z nas, niezależnie od jakiejkolwiek sympatii, nigdy do pana się nie zwraca inaczej jak panie marszałku, a nie na przykład Włodzimierz Czarzasty z Sejmu. Po prostu apeluję o to, żeby wobec osób, które zajmują

0: Konstytucyjne stanowisko, zwraca się adekwatnie.
1: Proszę pana, mam taką prośbę, niech pan zwraca uwagę swojemu szefowi, jak ma się odzywać i jak ma się odnosić do innych ludzi. W sprawie pana
0: Świętego, o kim pan mówi?
1: Ale teraz ja mówię.

0: Weekend. W dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo z sobotniego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze minuta po godzinie 10. Mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Kierowcy od dzisiaj tankują taniej. Rząd ponownie wprowadził pakiet ceny paliwa niżej, obniżający akcyzę i podatek VAT od paliw. Cena maksymalna na ten weekend to 6,73 zł za litr benzyny 95. Kierowcy płacą nawet o 1,5 zł mniej, bo jeszcze wczoraj cena na wielu stacjach wynosiła ponad 8 zł.
1: Pan co, i tak muszę jeździć, i tak tankuję, więc czy to będzie kosztowało 8, 19 czy 7, a ja i tak tankuję za 5 dych zawsze.
2: Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
3: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
0: Cena maksymalna za litr benzyny 98 to 7,59 zł, a za litr diesla 7,88 zł. Nowy pakiet CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku. A już teraz na antenie Radia Nadzieja grupa One Republic, Counting Stars.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: To jest weekend w dobrym nastroju. A dlaczego? Bo oczywiście z Radiem Nadzieja. Już za chwilę na naszej antenie Julia Michaels i Niall Horan w utworze What a Time, a tuż po tej piosence zapraszam na audycję Związku Banków Polskich Bankomat, z której dowiemy się, poznamy najważniejsze wydarzenia ekonomiczne minionego tygodnia.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Uwaga na nieuczciwe praktyki prywatnych firm i kancelarii. ZUS ostrzega. Jest budżet na 2027 rok. Rząd przyjął ostateczną wersję. Marnujemy żywność na potęgę. Akcja kredytowa na rynku mieszkaniowym zdecydowanie przyspiesza. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, kto kryje się pod nazwą klient mobile only. Poprawna odpowiedź to osoba, która korzysta z usług wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych, to jest smartfon lub tablet. A najszybciej nadesłał ją pan Jerzy Kozub. Gratulujemy! Nagrodę tradycyjnie wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Ponad 2 miliardy 600 milionów złotych przekazali podatnicy organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów podało, że zrobiło to ponad 17 milionów osób, a przeciętna kwota wpłat wyniosła 151 zł. Drugi Polak, który planuje zacząć przygodę z inwestowaniem, chce to zrobić z osobistym kontem inwestycyjnym. Polacy dostrzegają w OKI nowy sposób na pomnażanie oszczędności. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PKO Banku Polskiego i Warszawskiej Giełdy. Konta OKI pojawią się od nowego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed prywatnymi firmami i kancelariami, które oferują płatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników.
1: Mówiła rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody niecałe 700 miliardów. Kontynuowane będą wszystkie programy społeczne. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego określiła projekt przyszłorocznego budżetu jako budżet kontynuacji.
3: On nie przynosi żadnej rewolucji, żadnych znaczących zmian, zwłaszcza, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że w zasadzie ten kluczowy komponent, który się zmienia, czyli wcale nie rewolucyjne, bardziej takie ewolucyjne zmiany po stronie podatków zostanie zawetowany.
1: Projekt budżetu zakłada, że pierwszy próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych ze 120 do 130 tysięcy złotych i to pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. Blisko 200 miliardów złotych trafi na obronność i ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Rząd przewiduje, że deficyt budżetu państwa wyniesie ponad 5% PKB. Międzynarodowy Dzień Świadomości o marnowaniu żywności warto przypomnieć, że co roku statystyczny Polak wyrzuca do kosza żywność wartą aż 1741 zł. W skali kraju daje to 65 miliardów. Za taką kwotę można byłoby wybudować 30 stadionów narodowych. Jak wynika z najnowszego badania dla Too Good To Go, najbardziej kosztowne wśród marnowanych produktów są mięso, owoce i warzywa, zupy oraz nabiał. Mieszkańcy Unii Europejskiej wyrzucają z kolei średnio 129 kg żywności na osobę rocznie, wynika z danych Eurostatu. Największa część, 69 kg, pochodzi z gospodarstw domowych. W Polsce ilość ta jest zbliżona do średniej i wynosi 130 kg na osobę. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Co najmniej 23 miliardy złotych kosztuje już naszych kierowców i budżet państwa wojna w Iranie, mówi Fryderyk Karp z fundacji Instrat.
2: Z tego zdecydowaną większość, bo 20 miliardów, ponieśli kierowcy, a dodatkowe 3 miliardy dołożył budżet państwa. O ile ceny paliw niżej, czyli program pomocowy w krótkim terminie przyniósł jakąś ulgę, przeniósł część kosztów z kierowców na budżet, to w dłuższej perspektywie nie adresuje tego problemu, leczy jedynie objawy, a nie zwalcza przyczynę strukturalną. Odpowiedzią powinna być natomiast elektryfikacja transportu.
0: A ceny paliw windują inflację. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że we wrześniu wyniosła 4%, podczas gdy w sierpniu 3,4%. Dzień chłopaka to dobra okazja, żeby spojrzeć na finanse mężczyzn. A z danych BIK Infomonitor i bazy BIK wynika, że panowie stanowią zdecydowaną większość niesolidnych płatników – 63%. Kwota ich nieuregulowanych na czas zobowiązań wyniosła na koniec lipca ponad 55 miliardów złotych. I choć w ciągu roku spadła, to problemy z regulowaniem należności nadal ma blisko 1,5 miliona panów. Na statystycznego dłużnika przypada 37 tysięcy złotych zadłużenia. Częściej to alimenty niż opóźnione kredyty bankowe. A filmy, których scenarzystkami są kobiety, przynoszą większe zyski i wyższy zwrot zainwestowanych pieniędzy niż produkcje tworzone wyłącznie przez mężczyzn. Mimo to panie znacznie rzadziej są zatrudniane przy produkcjach z największymi budżetami. Tak wynika z analizy blisko 200 tysięcy filmów, którą przeprowadzono na Uniwersytecie Gutenberga w niemieckim Mainz. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Obecna sytuacja na rynkach energii jest przede wszystkim konsekwencją gwałtownego wzrostu ryzyka geopolitycznego. W ciągu ostatniego miesiąca ropa Brent podrożała o blisko 20%, a od końca lutego o około 50%. Europejski gaz kosztuje dziś około 80 euro za megawattogodzinę, podczas gdy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie było to około 32 euro. Oto w jaki sposób wpływa to na polskie gospodarstwa domowe, zapytaliśmy doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora zespołu analiz Związku Banków Polskich.
3: W tym samym czasie liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się nieznacznie. To sygnał, że obecna sytuacja gospodarcza dotyka najmocniej firmy już wcześniej obciążone zaległościami. 331 tysięcy złotych wynosił średnia zaległość przypadająca na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe. Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Fabryki pracują, ich zaległości też. Prawie 9 miliardów złotych przedterminowego zadłużenia w przemyśle. Polskie zakłady produkcyjne mierzą się z rosnącą presją płynnościową. Nie widać jej jednak na razie w masowej fali nowych bankructw, lecz szybkim wzroście nieopłaconych w terminie faktur przypadających na pojedyncze przedsiębiorstwo. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor.
2: W tym samym czasie liczba insolwencyjnych dłużników zwiększyła się nieznacznie. To sygnał, że obecna sytuacja gospodarcza dotyka najmocniej firmy już wcześniej obciążone zaległościami. 331 tysięcy złotych wynosił średnia zaległość przypadająca na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe. Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych.
1: Ale najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów tekstylnych, z gumy i tworzyw sztucznych. Akcja kredytowa na rynku mieszkaniowym wyraźnie przyspiesza. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w sierpniu banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 10 596 milionów złotych. Od początku roku do końca sierpnia wartość nowo udzielonych hipotek sięgnęła 75 miliardów 667 milionów złotych, czyli o niemal 29% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie spada oprocentowanie nowych hipotek. W sierpniu średnie oprocentowanie wyniosło 5,99% wobec 6,07% miesiąc wcześniej. Rok wcześniej było to 6,69%.
0: Piątek.
1: Rośnie zainteresowanie pracowniczymi planami kapitałowymi, czyli programem długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK zbliża się już do 58 miliardów złotych. Zdaniem Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting w kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów złotych.
3: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie, z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
1: W PPK oszczędza obecnie około 4,5 miliona osób. Wrócił temat likwidacji monet 1, 2 i 5 groszowych, a to za sprawą petycji, które trafiły do Narodowego Banku Polskiego. Pierwsza zakłada całkowitą likwidację najmniejszych nominałów. Druga proponuje stopniowe odchodzenie od drobnych monet. Według tej propozycji od roku 2030 z obiegu miałyby zostać wycofane monety 1, 2 i 5 groszowe. Jednocześnie wprowadzony zostałby obowiązek zaokrąglania płatności do pełnych dziesiątek groszy. Kolejny etap miałby nastąpić 5 lat później. Wtedy z obiegu miałyby zniknąć również monety o nominałach 10, 20 i 50 groszy. Obecnie w obiegu znajduje się około 9 miliardów jednogroszówek i 3 miliardy dwugroszówek. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: PPK to dobrowolny dla pracowników system długoterminowego oszczędzania, tworzony wspólnie przez zatrudnionych pracodawców oraz państwo. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, co oznacza akronim PPK? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: czas.
1: Daj mi znać na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze 35 minut po godzinie 10. Przed nami sezon infekcyjny. Pogoda dopisuje. Warto więc ten czas wykorzystać na szczepienia przeciw grypie i COVID, radzi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Od 2 tygodni szczepionka przeciw COVID jest dostępna w punktach szczepień i aptekach, ale nie ma już e-skierowań, mówi dr Grzesiowski. Posłuchajmy.
2: Zmiana w tym roku. Nie ma tej centralnej rejestracji na szczepienia. W związku z tym nie ma już tych slotów wystawianych przez apteczne punkty szczepień czy POZ-y. Trzeba po prostu komunikować się ze swoim punktem szczepień, najbliższe miejsce zamieszkania, sprawdzić, czy jest tam dostępna szczepionka i na szczepienie się udać.
1: Przeciw COVID i grypie przede wszystkim powinny szczepić się osoby z grup ryzyka i seniorzy, dodaje dr Grzesiowski.
3: Przede wszystkim grupy ryzyka związane z chorobami przewlekłymi, choroby serca, płuc, choroby metaboliczne. No i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
1: Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 18 lat, seniorów po 65 roku życia oraz kobiet w ciąży i połogu. Przeciw COVID wszyscy chętni mogą się zaszczepić za darmo. Od września przeciw grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Do punktów szczepień i aptek trafiło już 120 tysięcy dawek szczepionek przeciw COVID. A na antenie Radia Nadzieja usłyszymy teraz utwór Power Over Me, Dermot Kennedy.

0: Kultowy przebój zespołu kombi Black and White na antenie Radia Nadzieja. Dzięki tej innowacji codzienne korzystanie z gminnych autobusów stało się łatwiejsze. Mija równo miesiąc od startu bezpłatnej aplikacji mobilnej Time for Bus, wspólnego dzieła gminy Kolno oraz firmy Faster. Mieszkańcy gminy mogą tam znaleźć m.in. aktualny rozkład jazdy. Wójt Józef Wiśniewski wyjaśnił, że aplikacja działa od 1 września i oferuje pasażerom szereg ułatwień.
1: Ta aplikacja pozwoli na śledzenie autobusów, rozkładów jazdy na naszych 21 trasach, które łączą nasze miejscowości z miastem Kolno. I to jest o tyle ważne, że mieszkańcy będą mogli śledzić, wiedzieć nie tylko o której z danego przystanku odjeżdża autobus, ale po numerze rejestracyjnym autobusu, który będzie w aplikacji, będą mogli śledzić, gdzie ten autobus w danym momencie przebywa, za ile czasu podjedzie.
0: W aplikacji mieszkańcy gminy mogą też uzyskać informacje o wszystkich aktualnych problemach związanych z korzystaniem z komunikacji.
1: Czy awaria autobusu, podstawienie innego autobusu, czyli tutaj dajemy takie narzędzie naszym mieszkańcom, pasażerom, które w sposób bardziej komfortowy pozwoli im korzystać z komunikacji publicznej.
0: Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store, a także ze strony timeforbus.as. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Przed chwilą mówiliśmy o aplikacji, dzięki której czekanie na autobusy nie jest już torturą, a na antenie Radia Nadzieja La Tortura i Shakira.

0: Zespół PIN i Konstelacje na antenie Radia Nadzieja. Ponad 4,5 tysiąca uczestników z 24 państw, 6 dystansów biegowych, rowerowa rywalizacja typu MTB i Gravel i piękne krajobrazy Puszczy Knyszyńskiej. Tak będzie wyglądać tegoroczna 7. już edycja Bizon Ultra Trail, która w dniach 3 i 4 października odbędzie się w Supraślu. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski przypomniał, iż Urząd Marszałkowski jest partnerem wydarzenia od jego początku.
1: 14 tysięcy uczestników w ciągu tych 7 edycji wzięło w tym udział. Z roku na rok ta impreza się rozkręca. W tym roku uczestników ma być 4,5 tysiąca. To więcej niż sam Supraśl ma mieszkańców i z 24 krajów właśnie do nas tutaj ludzie przyjadą. Jest to oczywiście impreza o charakterze sportowym, ale także turystycznym, promocyjnym. Sport to jest jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego. Pogoda zapowiada się bardzo dobra. Wszystkim uczestnikom biegu życzę powodzenia.
0: Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Białystok Biega, której prezes Grzegorz Kuczyński zdradził, że tegoroczna edycja imprezy będzie rekordowa.
2: Zawodnicy będą biegali na 6 dystansach, od 10 do 100 kilometrów. To, co nas bardzo zaskoczyło pozytywnie w tym roku, to ogromny wzrost zainteresowania tym najdłuższym dystansem 100-kilometrowym. Wzrost frekwencji prawie 50% w stosunku do ubiegłego roku, więc coś niesamowitego. Na liście startowej 460 osób, które będą chciały się z tym najdłuższym dystansem zmierzyć, ale wszystkie dystanse zanotowały duży wzrost, stąd wzrost frekwencji w całej imprezie.
0: Na dystansach od 16 do 100 km będą mogli się także sprawdzić miłośnicy jazdy na rowerze. W niedzielę odbędzie się z kolei biegowa rywalizacja dzieci od 2 do 14 roku życia. Przez cały weekend uczestnicy imprezy będą mogli natomiast wesprzeć hospicjum proroka Eliasza. Na naszym radiowym zegarze 55 minut po godzinie 10, a na naszej antenie Shawn Mendes i Falling All In You.

0: Obiecaj mi, śpiewająco prosił na antenie Radia Nadzieja Mateusz Ziółko. Jest z nami od 2 lat. Mowa o programie Aktywny Rodzic, szerzej znanym jako Babciowe. Korzysta z niego 680 tysięcy rodzin. Funkcjonowanie programu podsumował wczoraj premier Donald Tusk.
1: Premier mówił, że program ułatwił życie rodzinom. Donald Tusk wyjaśniał, że aktywny rodzic to nie tylko wsparcie finansowe czy nowe miejsca w żłobkach. Szef rządu podkreślał, że niesie on też ze sobą godnościowe podejście.
2: Pomysł babciowego to było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków i że to babciowe jest też metodą podkreślenia, jak ważna dla nas wszystkich jest rodzina.
1: W ciągu 2 lat na program wydano ponad 11 miliardów złotych. Rodzice cenią sobie to wsparcie.
3: Moje córki już skończyły żłobek teraz w sierpniu. Teraz poszły do przedszkola, więc całe te 2 lata korzystały z tego programu Aktywnie w żłobku.
4: My mieszkamy pod Warszawą i tam żłobki były płatne już zanim wszedł program, więc tak naprawdę dla nas to była realna oszczędność.
1: Program oferuje 3 różne ścieżki wsparcia dla dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Rodzice mogą otrzymać maksymalnie 1500 zł na pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku czy sfinansowanie opieki. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A na naszym radiowym zegarze 3 minuty po godzinie 11:00 słoneczko powoli rozgrzewa październikowe powietrze, a zatem żal byłoby spędzić ten czas w 4 ścianach. Jeśli zastanawiacie się, czy warto wyjść na spacer do parku, odpowiadam krótko, zdecydowanie tak. Liście szeleszczą pod stopami, powietrze pachnie jesienią, a ruch na świeżym powietrzu to najlepszy detoks po całym tygodniu pracy. A zatem ubierzcie coś wygodnego, załóżcie słuchawki do uszu, oczywiście z naszą radiostacją i ruszajcie na podboje okolicy. A my gramy dalej, przed nami jeszcze mnóstwo świetnej muzyki, a na początek Bastille, Good Grief.
5: So, what would you little maniacs like to do first?

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Na szczęście u nas nie zaczęło padać za oknem, cały czas świeci piękne słońce. A zaśpiewała nam przed chwilą na antenie Radia Nadzieja Lanberry, proszę pana, na naszym radiowym zegarze kwadrans po godzinie 11. Eskalacja konfliktów na Bliskim Wschodzie i problemy z transportem przez cieśninę Ormus mogą pogłębić kryzys żywnościowy w wielu krajach. ONZ ostrzega, że szczególnie zagrożone głodem są kobiety i dziewczęta, bo już dziś mają utrudniony dostęp do pracy i pieniędzy.
1: Według analizy United Nations Women, kobiety i dziewczęta stanowią 53% z 22 milionów osób, które mogą do końca roku dodatkowo cierpieć z powodu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Blokady i niepewność w cieśninie Ormus powodują gwałtowny wzrost cen energii, transportu oraz nawozów sztucznych. Oznacza to wyższe ceny żywności na światowych rynkach oraz utrudnia akcje humanitarne. Najbardziej zagrożone są kobiety m.in. w Sudanie Południowym, Jemenie, Haiti, w Palestynie i w Afganistanie. United Nations Women, agenda ONZ działająca na rzecz poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt na całym świecie, zwraca uwagę, że w Afganistanie i Jemenie około 95% kobiet pozostaje poza rynkiem pracy. W wielu krajach kobiety mają też ograniczony dostęp do kont bankowych i pieniędzy mobilnych. Organizacja ostrzega, że wzrost cen żywności może zmuszać kobiety do ograniczenia własnych posiłków po to, by nakarmić rodziny. Diana Skaja, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest Weekend z Radiem Nadzieja. Nasza sobotnia przedpołudniówka powoli mija. Mam nadzieję, że odpoczywacie tak, jak lubicie najbardziej. Za chwilę w eterze pojawią się kolejne ciekawe tematy, a w muzyce obiecuję, że nie zwalniamy tempa. Zostańcie Państwo z nami na ten wspaniały październikowy weekend.

0: To był zespół Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów na antenie Radia Nadzieja. Wprowadzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego POMPiK, pierwsza podlaska wyprawka ma już rok. To dobra okazja do podsumowań. Już 2495 dzieci urodzonych w trzech szpitalach wojewódzkich otrzymało wyprawkę, w której skład wchodzą kocyk, ręcznik, ubranka, książeczka, grzechotka i oczywiście maskotka żubra Pompika. O efektach programu mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
1: Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy.
0: Kinga Buczkowska, położna oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Śniadeckiego w Białymstoku, mówiła o tym, jak program wpłynął na funkcjonowanie jej placówki.
2: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025 odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania.
0: W Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku przez rok przekazano 1366 wyprawek. W łomżyńskiej placówce w tym czasie urodziło się 677 dzieci, a w suwalskiej 482. A to jest weekend z Radiem Nadzieja na naszej antenie Jazz Glean i I'll Be There.

0: jak z bajki.
1: Jak z bajki i Blue na antenie Radia Nadzieja, a na naszym zegarze 33 minuty po godzinie 11. Sezon grzybowy w pełni, leśnik przestrzega przed błędami. Przed wejściem do lasu warto zaznaczyć sobie na mapie miejsce parkowania pojazdu i sprawdzić stan baterii w telefonie. Leśnicy zachęcają do wybrania się na grzybobranie i jednocześnie przypominają zasady bezpieczeństwa. Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Poznańskich podkreśla, by zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy.
2: Ten narodowy sport właśnie się rozpoczął. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
1: Leśnik zachęca do pobrania bezpłatnej mapy, która pomoże w orientacji w terenie.
2: Każdy z nas może pobrać sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. Nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy.
1: Tomasz Maćkowiak apeluje, by przy zbieraniu grzybów nie polegać na poradach sztucznej inteligencji. Leśnik z Poznania apeluje też do kierowców, by parkując przy lasach nie zastawiali dróg pożarowych. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszej antenie zespół Wham i The Edge of Heaven.

0: Ola Olszewska, przypadkiem na antenie Radia Nadzieja. Analityczka rynku paliw spodziewa się obniżki cen paliw po weekendzie. Od dziś w związku z wprowadzeniem trzeciej odsłony pakietu ceny paliwa niżej na stacjach obowiązują ceny maksymalne uzależnione od sytuacji rynkowej. Litr benzyny 95 kosztuje 6,73 zł. Według ekspertki firmy Reflex Urszuli Cieślak od poniedziałku ceny benzyny mogą być jeszcze niższe.
1: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
0: Pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych, a środki na jego sfinansowanie będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 42 minuty po godzinie 11, a na naszej antenie budka suflera. Twoje radio.

domach, w samochodach czy na spacerach, by w południowej modlitwie powierzyć Bożej opatrzności cały nasz weekend, nasze rodziny i intencje, które nosimy w naszych sercach. Tym akcentem kończę moje dzisiejsze spotkanie z Państwem na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję, że spędziliście ten sobotni poranek i przedpołudnie razem z nami. Niech ten czas odpoczynku przyniesie Wam wiele pokoju, a nadchodząca niedziela napełni Was siłą i radością. Życzę Wam błogosławionego, spokojnego weekendu. Zostawiam Was z Radiem Nadzieja. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Anna Borawska.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To Twój dzień, to Twoje radio.

0: weekend w dobrym nastroju. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Znamy wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. W programie również relacja z ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a na koniec sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają praktykanci. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Warto również podkreślić liczbę głosujących, mówi marszałek Adam Struzik.
2: 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
1: Co roku BOM cieszy się dużym zainteresowaniem, zauważa członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: Gratuluję też wszystkim pomysłodawcom. Naprawdę cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie, tak duża aktywność społeczna, że są wspaniałe projekty, choć dzisiaj zaskoczenie, mniej infrastruktury, więcej kultury, więcej historii. Więc to też cieszę, że mieszkańcy już, tak można powiedzieć, po pandemii oddech złapali i myślą już o ukulturalnianiu się, o relaksie.
1: W regionie ostrołęckim do realizacji wybrano projekt Mazowiecka Parada Jednorożców. O nim więcej mówi jego pomysłodawczyni Anna Moczulska.
4: Jest to projekt dla całych rodzin. Od malutkiego do starszego są tam występy dla seniorów, dla dzieci. Występują także dzieci. Taki piknik dla całych rodzin. No i oczywiście parada jednorożców. Przez naszą miejscowość jednorożec przejdą jednorożce. Osoby przebierają się za jednorożców.
1: W siódmej edycji BOM mieszkańcy zgłosili 415 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 333. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
0: Sejmik zdecydował.
1: Wrześniowe posiedzenie Sejmiku przyniosło wiele ważnych decyzji dla lokalnych wspólnot. Radni zaktualizowali kilka programów wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Te zmiany są odpowiedzią na potrzeby samorządów i wynikają z faktycznego stanu realizacji poszczególnych zadań, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Mieliśmy szereg uchwał porządkujących nasze programy wsparcia. Polegało na często drobnych korektach, więc niektóre firmy rezygnują z udziału w programach czy z pewnych inwestycji, inne w dalszym ciągu oczekują, no i to porządkowaliśmy.
1: Sejmik reaguje bieżąco na potrzeby sołectw, gmin czy powiatów, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
6: Mazowsze realizuje 24 programy na blisko miliard złotych w tym roku. Ale programy żyją własnym życiem. Samorządy powiatowe i gminne, które otrzymały od Mazowsza pieniądze, są już po przetargach, realizują swoje projekty i potrzebują bądź zmian w tego typu zadaniach, bądź wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
1: Ponadto radni województwa przyjęli uchwałę, która zakłada możliwość ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy w przypadkach, gdy konkretne osoby stwarzają nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.
0: Warto wiedzieć.
1: W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu ProAct SME. Partnerzy projektu, przedstawiciele administracji i eksperci spotkali się, aby podzielić się rezultatami inicjatywy. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja może wspierać stworzenie bardziej inteligentnych i proaktywnych usług. Mówi Sylwia Sztark z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
7: Projekt dotyczy zastosowania nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa, co oznacza, że województwo mazowieckie jest jednym z partnerów tego projektu razem z innymi regionami Europy.
1: Mazowsze na tle innych regionów europejskich nie ma czego się wstydzić w dziedzinie nowoczesnych technologii, dodaje Sylwia Sztark.
7: Stajemy w zupełności od innych krajów europejskich, a te usługi, które w tej chwili już dysponujemy na tym poziomie krajowym, są zdecydowanie wyprzedzające wręcz kraje zachodnie.
1: Warszawa była ostatnim miejscem spotkania w ramach projektu. Wcześniej konferencje odbyły się w innych urzędach europejskich stolic.
0: Co w naszym regionie?
1: Ta impreza pokazuje, jak rozwija się region dzięki środkom z Unii Europejskiej. Forum Rozwoju Mazowsza to największe i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych rozwojowi regionów i roli środków europejskich. Od 2010 roku pokazuje, jak decyzje i inwestycje przekładają się na konkretne zmiany, widoczne w przestrzeni miast, jakości usług i codziennym życiu mieszkańców. Na forum zaprasza marszałek Adam Struzik.
2: To jest spotkanie, które służy po pierwsze podsumowaniu tego, co udało nam się dzięki członkostwu w Unii Europejskiej zrobić, zrealizować w sensie naszego rozwoju, ale to też dobry moment, żeby porozmawiać o nowej perspektywie Unii Europejskiej, o nowym budżecie, bo to będą naprawdę duże wyzwania.
1: Wydarzenie odbędzie się 6 października na stadionie Legii Warszawa.
0: Czy wiesz, że...
1: Za nami kolejna edycja Praktyku Marszałka. Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. To doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadry i Płac Wiesława Miecznikowska.
8: 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach.
1: Jak przyznaje jeden z praktykantów, Jakub Gaćkowski, praca w urzędzie jest przyjemna i można wiele się nauczyć.
9: Bardzo podobały mi się te praktyki. Dużo zyskałem kompetencji miękkich, czyli współpracy w zespole. Dowiedziałem się, jak duża organizacja taka jak urząd w ogóle działa i jak funkcjonuje. Poznałem wielu znakomitych ludzi.
1: W dotychczasowych 10 edycjach programu Praktyki u Marszałka wzięło udział 668 praktykantów.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Weekend w dobrym nastroju.

0: inwestycji, kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.
0: Po reklamie.
6: Weekend w dobrym nastroju.

0: Bohaterstwo książek.
1: Czy Ameryka to wciąż kraj o nieograniczonych możliwościach? Gdzie amerykański sen od pucybuta do milionera może być udziałem każdego? A może amerykański sen to już tylko mit, popkulturowe wyobrażenie i legenda, które dobrze wyglądają w filmach i dobrze brzmią w opowieściach możnych tego kraju? Alek Korab wybrał życie w Stanach Zjednoczonych. Mieszka tam kilkanaście lat i ma amerykańskie obywatelstwo. Był naczelnym gazety czytanej codziennie przez miliony Amerykanów. Kocha amerykańską kulturę i styl życia. Nowy Jork i dostęp do wszystkiego, co to miasto, które nigdy nie zasypia, oferuje. Ale nie zamyka oczu na patologie toczące dziś Amerykę. Patologie rynku mieszkaniowego, ubezpieczeniowego, medycznego, praw pracowniczych, które wpływają na to, że Ameryka nie jest krajem uśmiechniętych dzieci z domków na przedmieściach albo grupy przyjaciół spędzających czas w kawiarni Central Perk, jest krajem ludzi, których jedna choroba lub wypadek dzielą od bankructwa. Matek ściągających mleko w aucie dla dwutygodniowego dziecka, bo musiały wrócić do pracy w fabrykach, i wiecznych współspaczy, bo nie stać ich na wynajęcie mieszkania samodzielnie. Oto Ameryka, której bliżej do filmu Nomadland niż serialu Przyjaciele czy Cudowne lata. Świetnie opisał ją w książce Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, właśnie Alek Korab, a wydało ją wydawnictwo Znak Litera Nowa. Od kilkunastu lat słyszę już od znajomych mieszkających w USA, że te opowieści o wielkich możliwościach, jeśli tylko masz wystarczająco dużo determinacji, to niekoniecznie prawda, i że nas, Europejczyków, może zaskoczyć podejście do służby zdrowia, ubezpieczeń czy praw matek po urodzeniu dziecka, a raczej ich brak, chyba że jesteś kobietą z korporacji, która wykonuje zawód poszukiwany przez pracodawców i posiada umiejętności, o które szefowie walczą. Jeśli jesteś pracownicą sklepu czy fabryki, nie przysługują ci żadne prawa. To nie jest kraj dla młodych matek. Tylko 1/4 amerykańskich pracowników ma dostęp do płatnego urlopu rodzicielskiego i są to kobiety na wysokich stanowiskach. Owszem, Amerykanie w większości chcą płatnych urlopów rodzicielskich, ale prawie połowa z nich nie zgadza się, aby finansowali go podatnicy. Alek Korab pisze o tym, jak chorują, jak mieszkają, jak walczą z żywiołami, jak pracują, jak mieszkają, jak wynajmują, jak jedzą i jak bronią się Amerykanie. Będziecie, drodzy Państwo, naprawdę zaskoczeni skalą upadającego mitu. A we wstępie pisze tak. Sporo czytelniczek i czytelników zapyta, to po co tam do cholery siedzicie? Odpowiem od razu, my z Magdą siedzimy, bo mamy dobrą pracę, kochamy tamtejszą kulturę, spektakle na Broadwayu z gwiazdami Hollywood na żywo, 25 tysięcy nowojorskich restauracji, góry do wspinania się i jazdy na nartach 2 godziny od nas, spacery z psem nad oceanem. Coraz częściej jednak rozmawiamy o tym, czy chcemy się tutaj zestarzeć, czy jakaś pechowa wizyta w szpitalu nie doprowadzi nas do bankructwa, czy będzie nas stać na mieszkanie w Nowym Jorku na emeryturze, czy kiedy Stefcia skończy studia, będzie dla niej jakaś dobra praca? Czy będzie mogła sobie pozwolić na kupno domu? Czy któryś z coraz potężniejszych huraganów nie zabierze nam mieszkania albo życia? Czy to, co kupujemy w supermarkecie, jest jeszcze jedzeniem i czy nie zastrzeli nas kierowca, któremu przez nieuwagę zajedziemy drogę? Tak pisze autor. Poza doświadczeniem życia w Ameryce, którym się dzieli, to jest kawał dobrego reportażu o historii, która ukształtowała teraźniejszość. Od ojców założycieli poprzez kryzysy i czasy prosperity. To historie wielkich fortun, odważnych pomysłów, ludzi, którzy rzucili życie w Europie, udali się na drugi koniec świata, bo wierzyli, że tam czeka ich lepsze życie, i często tak było. Dziś już znacznie trudniej zrealizować ten sen. Twórca keczupu Heinz, czy dziadek Donalda Trumpa, albo twórcy sieci McDonald's, chociaż oni bez doświadczenia migracji, ale z doświadczeniem biedy. Korab pisze o mitach, które zakorzeniły się w amerykańskim myśleniu o ich państwie, jak na przykład szeryf z dzikiego zachodu, posiadanie broni, czy strach przed rozwiązaniami socjalnymi, które wciąż kojarzą się z komunizmem. Wielowątkowa opowieść o współczesnej Ameryce, którą bardzo Państwu polecam. Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Wakacje już za nami, lato też. Wróciliśmy do przedszkoli, szkół i miejsc pracy. Noce są chłodne, poranki wilgotne. Do tego spotykamy się znów w pomieszczeniach, a to oznacza sezon infekcyjny. Kichanie, kaszel, zwolnienia i zatłoczone przychodnie. Oczywiście mam nadzieję, że przejdą Państwo ten czas i Wasze dzieci bezboleśnie i bezchusteczkowo, ale jeśli nie, to na pocieszenie dla dzieciaków, które nie mogą iść do przedszkola z powodu choroby i leżą pod ciepłym kocem, mam książkę Maluch ma gluta od naszej księgarni. wierszyk o chorującym maluchu napisała Izabela Mikrut, a zilustrował książkę Artur Nowicki. Nasza księgarnia wydała już całą serię o sympatycznym autku, które przeżywa podobne historie do naszych dzieci. Najpierw szukał przyjaciela, potem poszedł do przedszkola, poznawał zasady ruchu drogowego, o czym powiem za moment, a teraz zachorował. Tak to już jest jesienią, kiedy wirusy atakują nasz układ odpornościowy. Dostały się też pod karoserię malucha, który czuje się fatalnie. Ma gorączkę, kicha, kaszle, musi więc zostać w domu, żeby nie zarażać innych autek. Udaje się też do lekarza, a tam doktor go osłucha, sprawdzi gardło, wręczy naklejkę dla dzielnego pacjenta, zapisuje maluchowi leki, który ten oczywiście przyjmuje, bo chce wyzdrowieć, a stosowanie się do zaleceń lekarza przyspieszy powrót do pełnej sprawności. Po tygodniu spędzonym w domu maluch wyzdrowiał, może więc wrócić do przedszkola. Podsuńcie tę kolorową, ciepłą historię swojemu przedszkolakowi, który może właśnie teraz kicha, kaszle, jest mu smutno, że musi być w domu. Zdrowemu maluchowi ta historia na pewno też się spodoba. Powiedziałam, że wróciliśmy do miejsc pracy i przedszkoli, a co za tym idzie, ruch na drogach jest już niewakacyjny. Ważne, abyśmy zapoznawali nasze dzieci już od najmłodszych lat z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach. I tu znów z pomocą przychodzi maluch i nasza księgarnia. Tym razem książka zawierająca zadania, zabawy i kolorowanki, zatytułowana Maluch i zasady ruchu drogowego. Maluch i jego przyjaciółka Pola w formie zabawy uczą dzieci znaków drogowych, ich znaczenia, zasad zachowania się w pobliżu dróg, w samochodach, bezpiecznego podróżowania czy w komunikacji miejskiej. Kto przechodzi we właściwym miejscu, a kto nie, o czym mówi nam sygnalizacja świetlna, dlaczego noszenie odblasków może uratować życie, jak wysiadać z auta, jak bezpiecznie podróżować samochodem, jak wchodzić do autobusu, jak przekraczać jezdni, kiedy nie ma sygnalizacji świetlnej. To są bardzo ważne informacje, których dzieci dowiedzą się z tej książki i niech to stanie się jak najszybciej nam dorosłym, lekceważącym często te zasady. Takie przypomnienie też się przyda. Maluch i zasady ruchu drogowego to propozycja wciągająca dzieci do zabawy, kolorowania i rozwiązywania zadań od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek.
1: Kiedy Maja Lunde krzyżuje swoje literackie drogi z ilustratorką Lisą Aisato, ja już wiem, że muszę być przygotowana na dużo wzruszeń i zachwytów, bo to duet, który śnieżną siostrą skradł moje serce i każda kolejna książka jest równie piękna. Poruszająca ważne tematy, takie jak żałoba, smutek po stracie, żal, strach, poczucie niedopasowania, rozbite rodziny, które trudno posklejać, bo bardzo się od siebie oddalają. Ale to są też opowieści o sile więzi, miłości, przyjaźni, o trosce, nadziei, zakorzenieniu, które dają pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. Nie dodałam, że to w teorii książki dla dzieci czy młodzieży, ale polecam wspólne rodzinne czytanie. Królowa Piorunów to najnowsza książka duetu Maja Lunde, Lisa Aisato, wydana podobnie jak poprzednie przez wydawnictwo literackie. Tym razem dostajemy historię pachnącą wilgotną ziemią, pieczonymi ziemniakami, gruszkami i dyniowym ciastem, słowem jesień. Izabela z mamą wędrują od jednego miasteczka do drugiego. Wiodą życie pełne przygód, ekscytujące i inne niż wszyscy, tak mówi mama, która pracuje dorywczo, a gdy coś im się nie podoba albo mama zostaje oszukana przez pracodawcę, pakują walizki i ruszają dalej. Mama to kolorowy ptak, ubierająca się w kwieciste, jedwabne sukienki, uważająca, że życie trzeba przeżywać tu i teraz. Czasem tylko nie ma siły podnieść głowy z poduszki. Bywa albo bardzo szczęśliwa, albo bardzo smutna. Czasem bywa też nieprzyjemna dla córki, gdy ta próbuje kwestionować to, jak żyją. Dlatego Izabela już tego nie robi. Nauczyła się zamykać emocje jak w pudełku na wszelki wypadek, woli nie nawiązywać bliższych relacji w szkołach, bo i tak za chwilę jej nie będzie. Nazywa siebie Królową Piorunów, bo czasem złość wzbiera w niej tak bardzo, że znajduje ujście w bójkach. I tak nikt jej nie polubi. Woli agresją uprzedzić pytania albo słowa, które zabolą. Pewnego dnia dziewczyna i jej mama przybywają do Dębowej Doliny, małej wioski, którą mama Izabeli dobrze zna i jej nie znosi. Ale one znów są spłukane, więc nie mają wyjścia. Na farmie ziemniaków mieszka ktoś bardzo podobny do mamy Izabeli, który sporo o niej wie. Dziewczynka idzie do szkoły i bardzo chciałaby w niej zostać. Znalazła przyjaciół, nauczycielka jest miła, a kiedy złość Izabeli daje o sobie znać, nie jest oceniana i odrzucana. Izabela nie chce pozwolić sobie na myślenie, że mogłaby tu zostać, zakorzenić się i wieść normalne życie, jeść owsiankę codziennie o tej samej porze. Nie chce o tym myśleć, bo będzie zbyt bolało, jak znów ruszą w drogę. A ona chce nosić te nudne ubrania, chodzić do szkoły i pracować na farmie, mieć coś stałego, dom i ludzi wokół siebie. ale kocha też mamę i za nic w świecie nie chce jej sprawić przykrości. Czasem w tej relacji role się odwracają i to Izabela przejmuje rolę dorosłego, pociesza mamę, kiedy ktoś jej nie docenia albo zaczyna odcinać mamie energię i dobre myśli. Nie powinno tak być. To dorośli powinni być zawsze oparciem dla dzieci, ale czasem dorosłych traumy z dzieciństwa, o które się nie zatroszczyli, nie pozwalają zostawić dzieciństwa czy młodości za sobą i niosą je dalej, wkładając na plecy swoim dzieciom. Będzie w tej historii bardzo stare drzewo i nie tak stare, ale starsza kobieta, które powiedzą Izabeli o znaczeniu korzeni, umierania, które daje życie, jak to mamy w przyrodzie, sile słów, które trzeba mówić, żeby nasze emocje zostały usłyszane. O dobrych ludziach, o ludziach zagubionych, o troszczącej się społeczności. Wspaniała, ciepła, mądra, wspierająca opowieść. Tekst wzmacniają ilustracje, które poruszają moje serce i nie wyobrażam sobie tej książki bez nich. W barwach żółci, czerwieni, brązów, rudości, czasem szarości i czerni. Czerń nie musi być mrokiem, może być życiodajna jak gleba, na której rosną drzewa. Przeczytajcie to koniecznie. Królowa Piorunów od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani i Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrysi, Pani Marii i jej męża Mariana, doktora Tomasza i wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom oraz rodzeństwu. Odar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, Witolda, Zbigniewa, Dorota, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O Boże, błogosławieństwo w domu i pracy dla mojej rodziny. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin,

Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i opiekę Bożą dla Pauliny, Arka, Daniela i Miłosza. O opiekę Bożą dla Pauliny i jej dzieciątka, które nosi pod sercem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, Konferencji Episkopatu Polski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, rozpoczął się październik, miesiąc różańcowy. Czciciele Matki Najświętszej, którzy codziennie sięgają po różaniec i z ufnością go odmawiają, nie trzeba przekonywać, jak wielkim jest on darem. Ta prosta, a jakże głęboka i piękna modlitwa towarzyszy nam w różnych chwilach życia, radosnych i tych przepełnionych bólem, pomyślnych i tych, w których ponosimy stratę. Jest po prostu wpleciona w nasze życie, tworząc wspaniały duchowy bukiet z modlitewnych róż. Przygotowując się do niezwykle ważnego jubileuszu, jaki przeżywać będziemy w 2027 roku, a mianowicie 150-lecie objawień Marii w Giedrzwałdzie, pragniemy z wielką gorliwością odpowiedzieć na wciąż aktualne wezwanie, jakie płynie do nas z tego świętego miejsca. To właśnie na polskiej ziemi Maria poleciła, by codziennie odmawiać różaniec. Powiedziała też naszemu narodowi: przestańcie pić i upijać się. Zatem modlitwa różańcowa i praktykowanie cnoty trzeźwości to wezwanie samej Matki Najświętszej. Przyszła do nas z nieba, bo troszczy się o nasz los doczesny i wieczny. Troszczy się o swoje dzieci, dla których jest matką i królową. Zauważmy, kochani, że wielcy Polacy, którzy troszczyli się o trzeźwość naszego narodu, byli też wielkimi czcicielami Matki Bożej. A różaniec był dla nich codzienną modlitwą. W czasie naszych spotkań często przypominamy ich życie i nauczanie. Wspominam błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który propagował objawienia giedrzwałdzkie. Zachęcał Polaków do różańca i do porzucenia pijaństwa. Mówimy często o błogosławionym księdzu Bronisławie Markiewiczu, który trzeźwość wskazywał jako podstawowy warunek odzyskania wolności i dalszego istnienia naszej ojczyzny. To właśnie w jego zapiskach możemy przeczytać postanowienie: codziennie będę odmawiać cząstkę różańca. Pamiętamy o świetlanym przykładzie świętego ojca Maksymiliana Kolbego, który nie rozstawał się z różańcem i tak bardzo troszczył się, aby założony przez niego niepokalanów był przykładem miłości Matki Bożej i trzeźwego, wolnego od nałogu życia. A jakże często podczas naszych spotkań przywołujemy przykład błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo rzeczywiście ten wyjątkowy sługa Marii był bodaj największym w historii naszej ojczyzny krzewicielem trzeźwości. On nazwał różaniec łańcuchem bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich i radził, aby w obliczu różnych problemów, których nie potrafimy rozwiązać, mieć w kieszeni różaniec i modlić się. Również sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki w duchu objawień maryjnych zachęcał do odmawiania różańca i składania duchowych ofiar, przede wszystkim przez podjęcie decyzji o dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Oto jak ten wielki apostoł trzeźwości wyjaśniał prośbę Matki Bożej o modlitwę za grzeszników, prośbę o odmawianie różańca. Bóg dla nawrócenia grzeszników chce się posłużyć naszymi modlitwami. Maria poleca nam szczególnie i usilnie modlitwę różańcową. Ma ona także dla nas moc wyzwalającą, bo wprowadza nas przez rozważanie tajemnic naszej wiary w prawdę i rzeczywistość Bożego działania w świecie. Wspaniałym nauczycielem modlitwy różańcowej i troski o prawdziwą wolność człowieka jest dla nas niezmiennie święty Jan Paweł II. Jak sam wyznał, różaniec towarzyszył mu w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzył mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawał otuchy. Nasz święty papież podkreślał, że odmawiając różaniec, tworzymy więź z Panem Jezusem poprzez, można by powiedzieć, serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca nasze serce może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Dlatego, kochani, z wielką ufnością wprowadzajmy wszystkie nasze życiowe sprawy w codzienny różaniec. Prośmy też o otrzeźwienie naszego narodu, o odnowę moralną. Módlmy się, aby wszyscy Polacy zrozumieli, że wiara i trzeźwość to fundament prawdziwej wolności. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski.

Proszę Cię, Duchu Święty, o wielką łaskę, bym uwierzył, że każda strata, ograniczenie i przykrość są dopuszczone przez Ciebie dla mojego dobra.

0: gdy inni pragną przekraczać coraz bardziej i bardziej swoje słabości. Ja proszę Ciebie, Duchu Święty, byś ograniczał mnie tam, gdzie chcę po swojemu działać. Ty przekraczaj moje ograniczenia tak, jak chcesz.
1: Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w zakładzie aktywności zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik zakładu aktywności zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w zakładzie aktywności zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik zakładu aktywności zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w zakładzie aktywności zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik zakładu aktywności zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.

Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham. Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.